0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent krytycznie o ustawie o podatku od koncernów paliwowych. Pogranicznicy dostali nowe schrony na wypadek zagrożenia. Pracownicy sieci Biedronka bliscy strajku chcą lepszych warunków pracy. Miriam Lipińska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Tymczasem właśnie wpływy z tego podatku według rządu mają sfinansować przywrócenie pakietu CPN. Ale zdaniem szefa prezydenckiego gabinetu Pawła Szefernakera w reakcji na nową daninę koncerny podniosą ceny i paliwa wcale nie będą tańsze. Do tego, jak dodaje, ustawa jest tak samo wadliwa jak poprzednia.
2: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę, przyjmuje przepisy takie, które przyjął za pierwszym razem.
1: A sejmowe głosowanie nad ustawą odbędzie się jutro. Schrony polowe mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy na służbie przy granicy z Ukrainą. Pierwsze takie obiekty są już montowane w Dorohusku, a będą kolejne, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Będziemy tego typu fortyfikacje polowe budować na przejściach granicznych z Ukrainą. Kontenery, które są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią, które są stosowane na całym świecie.
1: To tak zwany system fortyfikacji HASCO. O montaż wnioskowali pogranicznicy po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy. Pracownicy sieci sklepów Biedronka są blisko strajku, chcą lepszych warunków pracy, ale związek zawodowy nic nie wywalczył w negocjacjach z zarządem. Grzegorz Kozieł.
4: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
5: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie.
4: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22.
1: Pracownicy Biedronki zapowiadają referendum strajkowe. Powieść Lalka Bolesława Prusa doczekała się kolejnych ekranizacji. Na jednej z platform internetowych jest już nowy serial w rolach głównych Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart, reżyseria Paweł Maślona. Nie brakuje przemocy i wulgarnego języka, a to zbliża produkcję do powieści, mówi historyk literatury dr Alicja Urbanik Kopeć.
6: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
1: A za 2 tygodnie do kin wchodzi pełnometrażowy film Macieja Kawalskiego w rolach głównych Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński. I na koniec jeszcze sport. Polska przegrała z Bułgarią 2-3 w 5. ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania, biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
7: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: A w 1/8 finału Polacy zagrają z Łotwą. Ten mecz w sobotę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, ale będą też chwile ze słońcem. A na termometrach maksymalnie od 16 do 19 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
11: Dzień dobry w czwartek, jest po 6:00. Bartek Skrajnowski i Sylwia Szarecka, witamy was bardzo gorąco od samego rana.
12: Cześć wszystkim, czwartek to już ta prosta do weekendu, więc odpalamy poranek z uśmiechem i potężną dawką dobrej muzyki.
11: Niezależnie od tego, czy pijecie właśnie pierwszą kawę, czy szukujecie się do wyjścia z domu, dostrajamy odbiorniki na właściwą falę i ruszamy w ten dzień.
12: Bądźcie z nami.

0: to już teraz zerkam sobie w kalendarz na dzisiejszy czwartek. Imieniny obchodzą Justyna i Robert, także wszystkiego co najlepsze.
1: A z nietypowych świąt na dziś mamy m.in. Międzynarodowy Dzień Muzyki Country.
0: O, czyli dzisiaj zakradają się do nas kowbojskie klimaty, ale spokojnie, my z Sylwią obiecujemy, że na antenie odbywać się będzie bez łapania na lasso.
1: Tylko czysty, rytmiczny podkład na udany start dnia. Podkręćcie głośniki i lecimy z tym czwartkiem.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

0: ani wy!
1: No to teraz uwaga, podczas remontu pałacu Buckingham robotnicy znaleźli prawdziwą kapsułę czasu. Pod podłogami były stare buty, bilety, kupony bukmacherskie, opakowania po papierosach i fragment gazety z 1889 roku.
2: Czyli kiedyś ktoś coś zgubił i teraz po ponad 100 latach zostało to oficjalnie odkryte.
1: No najbardziej podoba mi się bilet na partię Kevista z 1949 roku, kosztował wtedy 6 pensów.
2: Dzisiaj chyba trudno znaleźć coś, co kosztuje 6 pensów.
1: No i szczególnie bilet w pałacu Buckingham.
3: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Paliwa coraz droższe, ale powrót pakietu CPN mocno niepewny. Służby apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych zachowań i przedmiotów. Turyści w te wakacje w Tatrach dopisali, padł frekwencyjny rekord. Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne psychologiczne granice i biją kolejne rekordy. Nawet w małych miastach powiatowych ceny zbliżają się do 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Tak jest na przykład w Kole w Wielkopolsce.
2: Drogo jest, tak?
3: Drogo, no, ale w Niemczech też teraz prawie już kosztuje 3 euro litr paliwa.
1: Rząd zapowiada przywrócenie programu CPN, ale ma to zależeć od podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. A otoczenie Karola Nawrockiego mówi jasno, podpisu pod tą ustawą nie będzie. Dron odnaleziony na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem to rosyjski dron Gerbera 2, jednostka nowego typu, niedawno zmodyfikowana przez Rosjan, potwierdziła prokuratura wojskowa, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Bezzałogowiec był uzbrojony, mówi prokurator pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury wojskowej w Poznaniu.
4: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem. Z posiadanych informacji ładunek był około 4 kg, o masie około 4 kg.
1: Głowicę udało się wyciągnąć bez naruszenia konstrukcji urządzenia. Dron trafił teraz do badań w jednostce kontrwywiadu wojskowego. Prawdopodobnie był testowany przez Rosjan i wpadł do Bałtyku. Z wód międzynarodowych przydryfował do polskiego wybrzeża. A w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce, służby specjalne apelują do każdego z nas o czujność i zgłaszanie nietypowych zachowań ludzi, na przykład w pobliżu mostów, torów kolejowych czy obiektów wojskowych, a także pozostawionych w tych miejscach paczek. Każde zgłoszenie pod 112 będzie sprawdzone przez służby, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem nawet, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować albo pominąć.
1: Ale w każdej takiej sytuacji trzeba też pamiętać o własnym bezpieczeństwie, nie konfrontować się z zagrożeniem samodzielnie i nie publikować wykonanych przez siebie zdjęć ani nagrań w mediach społecznościowych. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. Rannych zostało 11 osób. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Rakiety uszkodziły budynki mieszkalne i biurowe. W niektórych dzielnicach nie było wody w kranach. Według władz ukraińskiej stolicy Rosjanie użyli do ataku pocisków balistycznych. I na koniec wracamy do kraju. Tatry przeżyły rekordowe wakacje. Po raz pierwszy liczba turystów na szlakach przekroczyła 2 miliony. Mimo coraz większego ruchu, przyroda na razie dobrze radzi sobie z napływem odwiedzających, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
6: Populacja niedźwiedzia ewidentnie rośnie. Populacja kozisy od paru lat jest stabilna. Przyroda nie pokazuje nam, że ma dość.
1: Tatrzański Park Narodowy rozważa poszerzenie niektórych szlaków i budowę dodatkowych toalet. Mimo tegorocznego rekordu nie ma na razie mowy o limitowaniu wejść w Tatry.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur dziś na wschodzie, ale w całym kraju możliwy przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz.

0: materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
1: A w 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Była walka, nie ma punktów. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce Ligi Europy przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. Zwłaszcza w pierwszej połowie polski zespół grał bardzo dobrze, ale za wrażenia nikt punktów nie daje, mówi dla Jaga TV trener Adrian Siemieniec.
2: Były momenty, z których możemy być dumni, ale no też ciężko tak podnosić to słowo duma po porażce mimo wszystko. Bo generalnie no, taka jest Liga Europy i poziom tych zespołów jest taki, jaki się prezentowaliśmy i też nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów, musimy po prostu szukać punktów, a dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu.
1: Dziś Lech Poznań zagra na wyjeździe z Crystal Palace, a były gracz kolejorza błysnął wczoraj na słynnym San Siro. Jakub Kamiński strzelił gola i zanotował asystę, a Benfica Lizbona wygrała na wyjeździe z Milanem 2-0. Magdalena Fręch awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Rozstawiona z siódemką Polka pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4, 6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz, która w Meksyku jest rozstawiona z dwójką. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Mistrzowie Polski wygrali w Norwegii z Kolsztat 36-29. Dziś Orlen Wisła Polskę podejmie w swojej hali zwycięzcę Ligi Europejskiej MT Melsungen. Obie drużyny jeszcze nigdy w historii ze sobą nie zagrały. Nawciarze rozpoczęli rywalizację w Lidze Mistrzów od wyjazdowej porażki z Nantes.
3: Jest parę minut po godzinie 7 i przechodzimy do czwartkowej pogody w naszych okolicach. Rano rześko, na termometrach 12 stopni, więc przyda się coś cieplejszego na wyjście.
4: Ale w ciągu dnia temperatura dobije do przyjemnych 19 kresek. Idealne warunki, żeby przebrnąć przez ten czwartek bez narzekania.
3: A zanim zrobi się cieplej na zewnątrz, no to my robimy gorącą atmosferę w głośnikach.
4: Dobry kawałek na rozruch, kawa w dłoń i ruszamy.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, dwaj bracia z Włocławka podbili Porto, Oliwier i Wiktor, obaj mają po 7 lat, reprezentowali Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Arytmetyki Mentalnej i zdobyli tytuł czempiona.
1: 7 lat i już Międzynarodowa Olimpiada.
0: Ja to w ich wieku cieszyłem się, kiedy dobrze policzyłem, ile mam cukierków.
1: Oni zamiast cukierków liczą działania w głowie.
0: I robią to tak dobrze, że wracają z Porto jako czempioni.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jak uczniowie reagują na zmiany żywieniowe w szkołach? Oraz Włocławek stanie się finansową stolicą Polski. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw. Mówi Dariusz Pokrywczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Włocławku.
2: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
1: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością. Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
3: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
4: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
5: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
3: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny, to jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
4: Też gulasz.
5: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
3: Jest pozytywnie moim zdaniem.
4: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
5: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
1: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą między innymi nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia. Od 25 do 27 września Włocławek stanie się finansową stolicą Polski. Przed nami 6. Finance Festival Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski finance to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: W tym roku festiwal finansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji finansu, już tego prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami, oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
1: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia, Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta. Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych. Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr.
0: To jest Puls Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Otoczenie prezydenta o projekcie w sprawie podatku dla koncernów paliwowych. W Sejmie ruszyły prace nad Lex Rolnik. Tatrzańscy przyrodnicy uspokajają turystów. Takie odgłosy. To nic groźnego. Miriam Lipińska. Prezydent prawdopodobnie znów nie podpisze ustawy o dodatkowym podatku od zysków koncernów paliwowych. Według Pałacu Prezydenckiego nowy projekt jest wadliwy, bo prawo nie powinno działać wstecz. Otoczenie głowy państwa twierdzi też, że wbrew temu, co mówi rząd, paliwa i tak nie byłyby tańsze dzięki ustawie. Mówi prezydencki minister Paweł Szefernaker.
2: Ta ustawa nie gwarantuje obniżenia cen. To jest nieprawda, ponieważ naniesienie kolejnego podatku spowoduje, że zarządy spółek paliwowych będą zmuszone do tego, aby podnieść cenę paliwa.
1: Rząd obiecuje, że jeśli prezydent podpisze ustawę, będzie można szybko wprowadzić ponownie program CPN obniżający ceny paliw. Dziś drugi dzień procesu, jaki prezydent wytoczył portalowi Onet za artykuł z czasów kampanii wyborczej o pracy Karola Nawrockiego w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że publikacja narusza jego dobra osobiste. Dziś będą zeznawać kolejni świadkowie za zamkniętymi drzwiami. Napisaliśmy prawdę, wszystko jest udokumentowane, potwierdzone w kilku źródłach, przekonuje naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk.
3: Te źródła mówiły wprost to, co było w artykule napisane, że pan Karol Nawrocki, pracując w ochronie Grand Hotelu w Sopocie, przywoził prostytutki zamawiane przez klientów tego hotelu.
4: I świadkowie, rozumiem, potwierdzą to w sądzie.
3: Świadkowie potwierdzą to w sądzie.
1: Poza procesem cywilnym o naruszenie dóbr osobistych, Karol Nawrocki skierował także do sądu prywatny akt oskarżenia w trybie karnym o zniesławienie. Ten proces ma ruszyć w listopadzie. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałas, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął właśnie pracę nad Lex Rolnik. Przepisy mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
5: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe. I ta ustawa, która mówi o jednak funkcjach produkcyjnych wsi, która podkreśla to, że jednak to rolnik powinien mieć prawo produkować na polskiej wsi, no niestety, ale w ramach tej przygotowanej ustawy takich kompetencji nie nabierze.
1: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. Jeśli spacerując po Tatrzańskim Parku Narodowym usłyszymy taki dźwięk. Nie panikujmy, mówią przyrodnicy z TPN i przypominają o trwającym w Tatrach rykowisku jeleni. Przerażające odgłosy wydają właśnie one, a nie atakujące niedźwiedzie. Dźwięki mają zwabić samice i jednocześnie odstraszyć potencjalnych rywali, ale nie turystów, tłumaczy Tomasz Zając z TPN.
6: Uspokajam, to nie są niedźwiedzie, tylko właśnie jelenie, które też w pewnych sytuacjach mogą być niebezpieczne.
1: Byki są w trakcie rykowiska pobudzone i lepiej się do nich nie zbliżać, ale doskonale słychać je z dużej odległości i tak najlepiej podziwiać jelenie zaloty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach są szanse na przejaśnienia. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 17 na Podkarpaciu, 18 na Śląsku i Pomorzu, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 5 setów, świetne widowisko, ale pierwsza porażka Polaków na Mistrzostwach Europy w siatkówce. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3 na zakończenie fazy grupowej, choć i tak awansowali dalej z pierwszego miejsca w grupie. Dobry mecz, mówi nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
10: Byliśmy blisko.

0: Olympiakosem Pireus 1-2. Prowadziła po golu Kajdana Szmyta, ale jeszcze w pierwszej połowie wyrównał Armando Gonzalez, a gola na wagę 3 punktów w 84. minucie strzelił Roman Jaremczuk. A dziś arcytrudne zadanie przed Lechem Poznań w Londynie zmierzy się z Crystal Palace. Anglicy o mistrzu Polski mówią z respektem, zwłaszcza o napastniku Mikaelu Iszaku.
1: To gracz, którego każdy zna. Pamiętam go z meczów Ligi Konferencji, gdzie strzelał mnóstwo goli. Na pewno jest gotowy również na to, by zrobić to na poziomie Ligi Europy. Musimy jednak uważać na cały zespół, bo zagrożenie u Lecha przychodzi z różnych stron.
0: Mówił trener Crystal Palace Pierre Sage. Mistrz Polski na zwycięzcę poprzedniej edycji Ligi Konferencji nie szykuje nic specjalnego, mówi obrońca kolejorza Joel Pereira.
1: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania i to właśnie chcemy pokazać. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
0: Mecz w Londynie o 21:00. W lidze hiszpańskiej świetnie bawi się FC Barcelona, bo ciężko wczorajszy mecz nazwać poważnym graniem. Mistrzowie kraju pokonali Racing Santander aż 7-2 i umocnili się na prowadzeniu w La Liga. W drugiej połowie w bramce Katalończyków stanął Wojciech Szczęsny, który stracił w kuriozalny sposób gola, próbując kiwać się z rywalem we własnym polu karnym.
2: No i jest, parę minut po godzinie 8 zaczynamy kolejną godzinę z konkretnym czwartkowym podkładem muzycznym.
3: Jeśli wjeżdżacie właśnie do pracy albo dopijacie poranną kawę, meldujemy się, że jesteśmy z wami i nakręcamy ten dzień na odpowiednie obroty.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to ja sobie przeglądam portale plotkarskie, no i widzę nagle nagłówek. I tutaj uwaga, niektórzy są uzależnieni od narkotyków i alkoholu. Ja lubię robić zakupy. No zatrzymałem się, no bo to jest zestawienie, którego się nie spodziewałem.
1: Anziaks, taka influencerka, mówi, że bardzo lubi robić zakupy i odpowiada w ten sposób na zarzuty o konsumpcjonizm.
0: No ja się tylko zastanawiam, kto robił tę listę i dlaczego akurat zakupy znalazły się obok narkotyków i alkoholu.
1: Marketing nagłówkowy czasem nie bierze jeńców.
0: No zwłaszcza kiedy można zacząć dzień od informacji, że ktoś po prostu lubi kupować buty.

0: No to słuchajcie, wczoraj w Kole Fortuny pojawił się Artur Łukasiak. Kojarzycie go przede wszystkim z działalności społecznej i nagłaśniania lokalnych spraw, ale tym razem sam znalazł się po drugiej stronie telewizyjnego ekranu.
1: Do programu zgłosił się kilka lat temu, a droga od zgłoszenia do studia TVP trochę potrwała.
0: No najważniejsze, że w końcu stanął przy tym słynnym kole i pewnie dla niego sam ten moment był już niezłą przygodą.
1: Wygrał ponad 5000 zł, ale głównego hasła nie odgadł.
0: No, kto by się tym przejmował? My i tak gratulujemy.

0: stary parkiet z hali mistrzów dostaje drugie życie. Tym razem kawałki podłogi trafił do legend Anvilu.
1: 3 trenerów i 12 zawodników.
0: No, 4 koszykarzy klub już wybrał, a o pozostałych 8 zdecydują kibice.
1: Czyli można powiedzieć, że tym razem to kibice ustalają skład.
0: No tylko zamiast wyjściowej piątki wybierają tych, którzy dostaną kawałek historycznego parkietu.
2: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drogo, coraz drożej, ceny paliw nie przestają rosnąć. Przed nami wyjątkowo ciepła jesień, za chwilę o plusach i minusach i o drogowych absurdach w Krakowie, które zebrali od mieszkańców aktywiści. Miriam Lipińska. Cena benzyny 95 przebiła już na niektórych stacjach barierę 8 zł, a litr diesla kosztuje już niemal 10 zł. Co gorsza, na obniżkę się nie zanosi. Wciąż niestabilna jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, a rząd mówi, że nie ma już z czego finansować kolejnej odsłony pakietu CPN. Premier naciska na prezydenta, by podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo wpływy z niego mają pójść właśnie na pakiet obniżający ceny na stacjach. Wszystko wskazuje jednak na to, że prezydent po raz kolejny ustawy nie podpisze. Kierowcy tankują i zgrzytają zębami.
2: Chora sytuacja.
3: I ludzie nie wyjdą na ulicę, to dobrze nie będzie.
4: Kurczę, no drogo jest, tak? To był podłóg gazu przykładowo 3 zł, a diesel 9, no to jest różnica, nie?
1: Mówili kierowcy na jednej ze stacji paliw. Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma poznać treść raportu CIA dotyczącego m.in. bezpieczeństwa Polski. Na razie raport dostał rząd. Dziś minister spraw wewnętrznych spotka się w tej sprawie ze współpracownikiem prezydenta Bartoszem Grodeckim z BBN-u.
5: Przede wszystkim sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. Amerykanie w rozmowie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem mieli potwierdzić gwarancję USA oraz gotowość pracy nad scenariuszami przebiegu działań Rosji w obliczu zauważalnej eskalacji. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle, tak wynika z długoterminowych prognoz IMGW. To efekt ponadprzeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także mas powietrza znad Afryki. Ciepła jesień może skrócić sezon grzewczy, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału. Natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie powiedzmy jakieś takie nocne czy poranne okresy.
1: Pozostanie z nami także susza, jeśli deszczu będzie mało. Ulica spacerowa bez chodnika czy wysepka dla pieszych, na której się nie mieszczą. To tylko niektóre przykłady absurdów zgłoszonych przez mieszkańców Krakowa za pośrednictwem portalu Dobra Jazda KRK. Uruchomili go 4 miesiące temu aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego i do tej pory dostali już 200 zgłoszeń, między innymi od pacjentów szpitala ortopedycznego przy ulicy Bochenka.
7: Ludzie na wózkach czy z nogą w gipsie na przykład i okulach muszą dojść prawie 500 metrów do tego szpitala, ponieważ w najbliższej okolicy nie ma połączenia komunikacją zbiorową.
1: Mówi Filip Piermakowski z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Wszystkie zgłoszenia mają trafić do władz miasta, a aktywiści będą sprawdzać stan realizacji propozycji mieszkańców. Powiedzenie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach. Do takiego wniosku doszedł międzynarodowy zespół ekspertów, który przeanalizował 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. Badacze odkryli, że sam Rzym nie odgrywał tak centralnej roli, jak do tej pory sądzono. Istotniejsze były stolice prowincji, które często pełniły funkcje kluczowych węzłów komunikacyjnych.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Porażka Jagiellonii na otwarcie rywalizacji w Lidze Europy. Zespół z Białegostoku przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2. A dziś wieczorem pierwszy mecz Lecha Poznań. Kolejorza czeka niełatwe spotkanie w Londynie, bo tam zagra z triumfatorem Ligi Konferencji z ubiegłego sezonu Crystal Palace, mówi pomocnik Adam Wharton.
9: Nie powiedziałbym, że są jakieś oczekiwania. Myślę, że w zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie z zeszłego roku. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek z fazą grupową i potem systemem pucharowym. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
8: To dla takich spotkań gra się w europejskich pucharach, mówi trener Lecha Nils Frederiksen.
9: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka

0: Mechanik nad tym zarzucie. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios. Bardzo fizyczna siatkówka dzisiaj. Myślę, że dla kibiców Gratka świetnie się to na pewno oglądało. Szkoda, że nie jest happy endem dla nas, ale jest to tak naprawdę ostatni mecz grupowy, który nie ma wpływu na miejsce też w grupie.
1: Bułgarzy dali nam w kość, ale cel pozostaje ten sam. Obronić tytuł, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
2: No po tym spotkaniu ja już czuję, że nogi są naprawdę ciężkie i pulsują. Także taki jeden dzień, w którym dojdziemy do siebie, a później oczywiście pełna koncentracja, przygotowanie do kolejnej rundy.
1: W 1/8 finału Polacy zagrają w sobotę z Łotwą. Magdalena Fręch awansowała do najlepszej ósemki turnieju WTA 500 w Guadalajarze. Pokonała Amerykankę Caroline Dolhite 6-4-6-3. O półfinał zagra z jej rodaczką Iwą Jowicz.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Na termometrach dziś od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce. Do tego w całym kraju możliwy przelotny deszcz. Najwięcej chmur na wschodzie, w pozostałych regionach będą niewielkie przejaśnienia.
3: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: 9 na naszych radiowych zegarach. Pranek mija błyskawicznie, a my trzymamy rękę na pulsie i serwujemy kawałki, które bezbłędnie poprawiają nastrój.
8: Oj, dokładnie tak. Żadnego zwalniania w trasie czy przy biurku. Łączymy siły i przechodzimy przez to przedpołudnie na pełnej energii.

0: Ja tak sobie przeglądam media społecznościowe, no i widzę, że internet dostał właśnie taką małą porcję dożynkowej kreatywności, no bo sezon Święta Plonów się skończył, ale zdjęcia pokazują, co działo się przy drogach w regionie, a tam momentami niezła fantazja.
1: Słomiane krowy, konie, koguty, pszczoły, świnie, gospodarze na traktorach.
0: Do tego stare narzędzia, beczki, palety, donice, no człowiek jedzie samochodem i się zastanawia, czy nadal jest na drodze, czy właśnie wjechał na wystawę sztuki ludowej.
1: I najlepsze jest to, że wiele z tych dekoracji ma też humorystyczny charakter. Mieszkańcy robią scenki z życia wsi i nawiązują do tego, co się dzieje lokalnie.
0: No to się chyba nazywa kreatywność bez limitu. Wystarczy trochę słomy i można zrobić całkiem poważną konkurencję dla miejskich dekoracji. Po polsku.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: No i proszę bardzo, Ciechocinek szykuje coś, czego chyba tam nie widujemy na co dzień. Tężnie staną się ekranem podczas pierwszej edycji Festiwalu Światła i Dźwięku.
1: Czyli miejsce kojarzone głównie ze spacerami i uzdrowiskiem dostanie trochę zupełnie innego klimatu.
0: W sobotę będą mappingi, projekcje, iluminacje i pokazy VJ-skie, do tego muzyka i instalacje artystyczne.
1: A wszystko zaczyna się już rano od warsztatów animacji poklatkowej, a wieczorem światła i projekcje w kilku miejscach Ciechocinka.
0: No najbardziej jednak podoba mi się pomysł z tężniami, bo zazwyczaj człowiek idzie tam na spacer, a teraz będzie można stanąć i popatrzeć, jak drewniana konstrukcja robi za wielki ekran.
1: Ciechocinek odpala tryb festiwalowy.
2: Po polsku na 101.4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Politycy prawicy chcą zorganizować Marsz Niepodległości we Lwowie. Idzie jesień, a z nią mgły. Podpowiemy, jak bezpiecznie jeździć w taką pogodę. Miriam Lipińska. Bezpieczeństwo Polski po niedawnych rosyjskich atakach przy granicy z Ukrainą i rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. To temat jutrzejszego spotkania w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Prezydent nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo jego przedstawiciele co tydzień biorą udział w posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa przy premierze.
2: Informacja z komitetów jest przekazywana na bieżąco panu prezydentowi, a z tych spraw, które mamy na bieżąco do omówienia, wicepremier i minister obrony narodowej, jak i szef sztabu, to jest ta formuła, która jest dla nas najbardziej odpowiednia.
1: Mówi szef BBN Bartosz Grodecki. A w obliczu wojny hybrydowej każdy sygnał może mieć znaczenie. Służby specjalne apelują do Polaków o zgłaszanie podejrzanych sytuacji, takich jak nietypowe zachowania ludzi na przykład w pobliżu mostów czy torów kolejowych i porzucone w tych miejscach paczki.
3: Rosyjska fantazja nie ma granic. Są próby podpalania, są próby ataków czy wysadzania torów, tak jak mieliśmy przypadek pod Garwolinem. Zwracajmy na to uwagę. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa. Służby, każdy taki sygnał traktują niezmiernie poważnie.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL dosadnie o pomyśle prawicowych polityków na temat organizacji Polskiego Marszu Niepodległości na ulicach Lwowa.
4: Mam wrażenie, że niektórym bałwanom pomyliła się odwaga z odważnikiem. Dzisiaj jest 17 września, czyli rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę. I co? Naprawdę nie ma lepszego prezentu dla Putina niż tego typu interpretacja. To jest po prostu skandal i niedopuszczalny.
1: Grupa 21 posłów opozycji skierowała interpelację do premiera Donalda Tuska w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie Polskiego Marszu Niepodległości. Autorzy pisma domagają się, aby polski rząd uzyskał zgodę od władz Ukrainy oraz zapewnił finansowanie i zaplecze organizacyjne dla tego wydarzenia. Uwaga na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcje kierowcy są spowolnione, zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z policji.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się już dziś wieczorem i jutro o poranku. W Świętokrzyskiem, części województwa śląskiego, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do naszych domów i na balkony wpada coraz więcej owadów. To m.in. osy, biedronki, pluskwy czy muszki owocówki. Sprzyja im suche i długie lato. Teraz owady chronią się przed zimą, szukają pożywienia i kopulują, mówi dr Grzegorz Wagner, entomolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
6: To oczywiście modliszka. Samce intensywnie poszukują swoich wybranek. Samce są zdolne do lotu, zatem czasami wędrują i na wysokie piętra, w blokach, do centrów miast.
1: Owady powinny zostać z nami do pierwszych przymrozków.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju na niebie sporo chmur i część z nich to będą chmury deszczowe. A na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jest parę minut po godzinie 10. Pierwsza część dnia odhaczona, a my w studiu wciąż trzymamy najwyższy poziom energii.
10: Czwartek robi swoje, weekend już jest naprawdę o krok, więc każdym numerem zbliżamy się do tego upragnionego dnia.
9: Zostańcie z nami, włączamy najlepsze granie i lecimy dalej.
8: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: No i proszę bardzo, internet żyje dzisiaj wyznaniem pierwszej damy. Marta Nawrocka zdradziła, kto w domu trzyma kasę i płaci rachunki.
1: I nie, nie chodzi o kancelarię, budżet państwa ani pałac prezydencki. Powiedziała wprost, ja trzymam kasę, pieniądze są wspólne, ale rachunki płaci pierwsza dama.
0: No władza w domu czasem wygląda dużo bardziej przyziemnie niż ta w telewizji.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Powstanie mural upamiętniający Tosię Altman. Zbliża się wyjątkowy muzyczny wieczór oraz 57 kasków dla młodych rowerzystów z Izbicy Kujawskiej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miasto Włocławek ogłosiło konkurs na projekt i wykonanie muralu poświęconego Tosie Altman, działaczce ruchu oporu podczas II wojny światowej i uczestniczce powstania w getcie warszawskim, która przez pewien czas mieszkała przy ulicy Brzeskiej 13. Mural ma powstać na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17. Na autora zwycięskiego projektu czeka 7000 zł brutto, a następnie możliwość realizacji malowidła. Zgłoszenia można składać do 15 października 2026 roku w Urzędzie Miasta Włocławek. Wyniki konkursu mają być ogłoszone do 30 października, a mural powinien powstać do 15 grudnia. Miłośnicy twórczości Manam mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. 26 września w klubie Stara Remiza we Włocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Projekt powstał z myślą o tym, żeby znane kompozycje pokazać z nieco innej strony. Na scenie pojawią się m.in. gitara akustyczna, skrzypce, piano i flet. Mówi Krzysztof Pilarski, zespół Nie ma mowy.
2: Prezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl.
1: Koncert rozpocznie się 26 września o godzinie 18 w klubie Stara Remiza przy ulicy Żabiej 8. 57 uczniów klas czwartych, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymało kaski w ramach programu Kask dla młodego rowerzysty. Spotkanie w szkole podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej było również okazją do przypomnienia zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach. Policjanci rozmawiali z młodzieżą m.in. o widoczności, prawidłowym poruszaniu się rowerem i przestrzeganiu przepisów. Uczniowie otrzymali kaski, a na placu przed szkołą czekały na nich dodatkowe atrakcje przygotowane przez funkcjonariuszy. W ramach programu do wybranych szkół z powiatu włocławskiego trafiło łącznie 205 kasków.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Nasz czwartkowy dyżur dobiega końca, ale świetne granie zostaje z nami na całe popołudnie.
1: Ogromne dzięki za wasze wiadomości, wspólne poranne godziny i genialną energię.
0: Bartek Skrajnowski, Sylwia Szarecka, kłaniamy się nisko i życzymy wam udanej reszty dnia.
1: Trzymajcie się, cześć!
2: WPP na 101,4 FM.

0: powiedzieć.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Rośnie niepokój Polaków związany z wojną na Ukrainie, są dane GUS-u. Dobre wieści dla kierowców, ropa tanieje na globalnych rynkach. Pierwsza porażka naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Miriam Lipińska. Coraz więcej Polaków obawia się wpływu wojny na Ukrainie na naszą gospodarkę. Jak wynika z danych GUS-u, jeszcze w zeszłym miesiącu takich osób było niespełna 23%. We wrześniu już ponad 27%. Z kolei dla nieco ponad 30% respondentów obecna sytuacja na Ukrainie stanowi duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Tu też jest wzrost, bo jeszcze miesiąc temu myślało w ten sposób niewiele ponad 28% pytanych. Rosjanie testują NATO od Norwegii po Rumunię, a incydentów z udziałem dronów będzie coraz więcej, tak dr Jacek Raubo z portalu Defense24 komentuje informację, że dron wyłowiony z Bałtyku w rejonie Rusinowa był uzbrojony. Zdaniem eksperta Moskwa będzie też chciała zwiększać koszty NATO, wymuszając podrywanie myśliwców.
3: To jest takie działanie na wyniszczenie, czy też na zwiększenie kosztów, może nawet nie wyniszczenie, bo my mamy zwiększony potencjał niż Rosja, ale na podwyższenie naszych potrzeb, jeżeli chodzi o finansowanie sił powietrznych i szerzej obrony powietrznej, myśląc też o komponentach na przykład lądowych i morskich.
2: Według wojska maszyna odnaleziona w rejonie Rusinowa to nowa wersja używanej przez Rosję Gerbery. Bezzałogowiec zostanie teraz dokładnie zbadany. Powiało optymizmem dla kierowców. Ropa tanieje na światowych rynkach, choć baryłka nadal kosztuje powyżej $100. Spadki cen to efekt informacji z Arabii Saudyjskiej, która chce w ciągu kilku najbliższych dni przywrócić częściowo działanie uszkodzonego rurociągu wschód-zachód. Naftociąg ucierpiał w wyniku ataku irackich bojówek sprzymierzonych z Iranem. A jest to tym bardziej dotkliwe, że po zamknięciu cieśniny Ormus to właśnie ta instalacja stała się ważną drogą transportu surowca. Rurociąg ma znów w pełni działać w ciągu 6 tygodni. PKP PLK podsumowało wczorajszą awarię systemu sterowania ruchem w Katowicach. W jej wyniku 649 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut, czyli około 217 godzin, a 76 pociągów odwołano. I jeszcze sport. Zwycięska pasa biało-czerwonych zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze po raz pierwszy przegrali na tych Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Nie, nikt nad mnie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
4: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
5: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
4: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
6: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
4: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju.
2: Ale jest też dobra wiadomość. Na drodze do finału nie staną nam ani Włosi, ani Francuzi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: W całym kraju przelotny deszcz, do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Lubelszczyźnie, przez 18 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, do 19 na Mazowszu i w Wielkopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: To jest audycja Wokół Nas na 101 i 4 FM.
10: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem jest pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka i promotorka naszego wocławskiego fajansu. Witamy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy, aby opowiedziała nam pani w kilku słowach, jak rozpoczęła się ta przygoda z fajansem we Wocławku.
11: Witam słuchaczy, witam panią. Z całą przyjemnością jestem tutaj zaproszona do studia. Jest to dla mnie wyróżnieniem, dlatego że to, co robię, robię z pasją i już nie musiałam chciałabym w tym wieku niczego udowadniać. Robię to po prostu z emocją, z entuzjazmem i staram się, żeby to było najsympatyczniej odebrane przez naszych klientów. Otóż, ponieważ nie jestem rodowitą wrocławianką, to na mnie spoczywa tym większa odpowiedzialność za godne reprezentowanie miasta Wrocławek z tak pięknego dobra, jakim dane jest jemu mieć ten fajans. Otóż w 2005 roku byłam zainteresowana prezentem dla mojej córki, która też zamieniła pobyt w Poznaniu na pobyt w Wrocławku i zaczęło się prezentem z fajansu. Załatwiałam przepiękny zestaw kawowy u pani Ewy Szanowskiej, za co jej cały czas wirtualnie przynajmniej jeszcze dziękuję. Po tym 2005 roku była mała przerwa, ale zainteresowanie, ponieważ prowadzę sklep z pasmanterią, to jest moja dziedzina wykształcenia i lubię to, co robię, ale już był kres wytrzymałości finansowej i należałoby się zastanowić nad likwidacją. Pogodzić się takiej osobie jak ja spod lwa z porażką, to nie jest takie proste. I co niniejszym nie uczyniłam, rozszerzając swoją działalność. Czyli nie ma sklepu z folkiem, no to ja się za to wzięłam. Zaprosiłam przedstawicieli z innego miasta, konkretnie z Łowicza, który ocenił, czy te warunki odpowiadają normatywom. Odpowiadają. Więc handlowałam Łowiczem, Kaszubami i Kujawami. No ale, kiedy zaczęłam handlować trzema regionami, upada fajans, czyli zostaje mnie Kaszuby i Łowicz. No halo, to, że mam sylwetki łowickie i kaszubskie i wrocławskie, to jeszcze mnie nie upoważnia do tego, żebym była, będąc mieszkanką Wrocławka, promowała Łowicz i Kaszuby. Ale ponieważ w 2018-2019 roku pandemia wprowadziła wątpliwość istnienia fabryki na Falbance, to ja nabyłam resztę, która była osiągalna. I stąd fajans mam do dziś, taka ilość. I wtedy wycofałam powoli Kaszuby i Łowicz, no bo jakże można było we Wrocławku handlować Łowiczem? Chociaż też się udało, żeby w ogóle istnieć i dźwignąć poziom kosztów wynikających z działalności. I od tego momentu, kiedy już po dwuletniej przerwie powstał fajans przez pana Tyberiusza Rajsa prowadzony, no to po prostu już na pełen gwizdek był tylko fajans Wrocławek.
10: Dziękujemy bardzo, zapraszamy państwa na krótką przerwę i wracamy niedługo.

0: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Kontynuujemy rozmowę z panią Teresą Andrzejewską. Chciałabym, aby podzieliła się pani swoimi osobistymi takimi nawet odczuciami odnośnie naszego fajansu wocławskiego, bo mam wrażenie, że przeżywa on teraz taki swój renesans.
2: Tak, naturalnie mam dowody na to, jak klienci wracają po fajans. Oczywiście, ponieważ mam sklep z pasmanterią, to są klienci dosyć dużym stażem wiekowym i mówią, ile to fajansu było w piwnicach, ile to posiadają fajansu, ale to wszystko zostało usunięte, bo zmienił się smak, gust, odczucie piękna, ale się okazuje, że dzieci, które pofrunęły za granicę na różne, nie tylko europejskie powierzchnie, ale gdzieś w świat, wracają do Wocławka i chętnie proszą o to, żeby jednak coś z sobą zabrać. Piękny kobalt, piękny kolor, piękna zieleń, małe elementy, które się na bagaż podręczny nawet przy fruwaniu nadają, ale uważam, że ogromny renesans przeżywa teraz fajans.
1: Dziękuję serdecznie. Zapraszamy na krótką przerwę.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy ponownie po przerwie i kontynuujemy rozmowę z naszym gościem. Chciałabym, aby opowiedziała nam pani, ponieważ wiem, że we Wrocławku działa Stowarzyszenie Sympatyków Fajansu, którego jest pani członkinią. Jak wyglądają te spotkania i jakby mogła nam pani przybliżyć to działanie?
2: Witam słuchaczy. Z przyjemnością przekażę. Spotkania odbywają się otóż w czwartek o godzinie 18, ale bywają częściej te spotkania, jak jest jakaś okazja. Mieści się to stowarzyszenie w Galerii Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Pan Krzysztof Leszczyński jest pomysłodawcą tego stowarzyszenia i spotykamy się tam nie tylko artystki utalentowane, były malarki, obecne malarki, ale również osoby, których emocje kierują się ku fajansu. I powiem tak, bardzo przyjemne spotkania i z ciekawymi ludźmi, i ciekawe wyjazdy. Byłyśmy w Bolesławcu na czynnych warsztatach, gdzie brałyśmy czynny udział w tworzeniu tej ceramiki. Jedziemy teraz do Ćmielowa, prężnie działające to stowarzyszenie. Zapraszam, proszę do Galerii Stary Świat pójść, nie tylko tam jest są czynne osoby pracujące, zapoznają z detalami.
1: Dziękujemy serdecznie i zapraszamy Państwa na chwilową przerwę.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy się z Państwem ponownie po przerwie. Przed nami wyjątkowe fajansowe święto, Festiwal Fajansu we Wrocławku. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
2: W tym roku zaczynamy świętować już od piątku, od godziny 16. Owszem, szósty raz spotykamy się, ale to nas jeszcze bardziej zobowiązuje do tego, żeby stoisko było estetyczne, pełne barwy, pełne koloru, pełne fajansu. Będzie odbywało się to w browarze B. Ta stała forma, a jeszcze świetlna na starym rynku przy farze będą oświetlone elewacje pięknymi efektami połączonymi oczywiście wyrażające wzór fajansu. Zapraszamy w piątek od 16, sobota i niedziela.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś pani Teresa Andrzejewska. Serdecznie dziękuję, Sylwia Szarecka, i do usłyszenia.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jesień będzie cieplejsza niż zwykle, twierdzą synoptycy. Potem nowe ustalenia w sprawie ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej i ciężkie zadanie Lecha. Zagra z drużyną z Premier League. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tegoroczna jesień będzie cieplejsza niż zwykle. Wynika z długoterminowych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To efekt ponad przeciętnie wysokiej temperatury globalnej, a także napływających nad Europę mas powietrza z nad Afryki. Może się to przełożyć na krótsze okresy grzewcze, ale nie zredukuje to smogu, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Wyższa temperatura na pewno redukuje emisję, bo nie używamy tylu opału, natomiast to niech nie uspokaja, bo gdy przychodzi bezwietrzna pogoda, to ten dym, on będzie zalegał i będzie z nami. To szczególnie, powiedzmy, jakieś takie nocne czy poranne okresy.
1: Ciepła i bezdeszczowa jesień może natomiast wydłużyć okres suszy i zagrożenia pożarowego. Maszynista przesłuchany i potwierdza się pierwotna wersja dotycząca ubiegłotygodniowej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Takie są nowe doniesienia z prokuratury. Z zeznań wynika, że ciężarówka, która uderzyła w pociąg, miała wjechać na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Pociąg jechał wtedy z prędkością 117 km na godzinę. Kierowcy betoniarki na razie śledczy przesłuchać nie mogą.
3: Stan kierującego ciężarówką jest nadal określany jako ciężki. Nie ma możliwości wykonania czynności z tympanem.
1: Wyjaśnia Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. W wypadku zginęła jedna osoba, kilkanaście zostało rannych, trzy ciężko. Straty podliczyła też kolej, to kilkanaście milionów złotych. Uwaga, na Lubelszczyźnie znów zawyją syreny. Tym razem ćwiczenia będą dotyczyć powiatu łęczyńskiego. Do mieszkańców tego regionu trafiły już alerty RCB. Test alarmu odbędzie się w godzinach od 12, czyli właśnie powinien ruszać do 15. Służby apelują o zachowanie spokoju. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, wylicza Jolanta Sosnowska z uzdrowiska Solanki.
4: Skala problemu jest dość duża, zwłaszcza w okresach zimowych i późnojesiennych. Te miejsca, które były nieobłożone, niestety, przynoszą straty, tak? Dlatego, że kadra musi być zatrudniona, musimy być przygotowani na przyjęcie takiej ilości gości. Jeżeli ich nie ma, to nie mamy innych gości w to miejsce.
1: Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu. Jagiellonia grę w fazie ligowej Ligi Europy rozpoczęła od porażki 1-2 z Olympiakosem Pireus. Dziś wydaje się jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań. Zagra z triumfatorem ostatniej edycji Ligi Konferencji Crystal Palace. Trener kolejorza Nils Frederiksen uważa jednak, że pojedynek z tak uznaną marką jest najlepszą motywacją.
5: Zawsze, gdy grasz z rywalem z Premier League, to wiesz, że po drugiej stronie boiska czeka cię dużo jakości i tego jestem pewien, ale to też jest jedna z przyczyn, dla których tak mocno czekamy na to spotkanie.
1: Pierwszy gwizdek o 21:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Chmury i deszczowo, na Pomorzu możliwe burze, przejściowe rozpogodzenia, głównie na zachodzie kraju. Na ogół od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich do 21.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 12, i czwartek już, moi drodzy, więc dziś będziemy mówić też o tym, co nas czeka w najbliższy weekend we Włocławku i w regionie. W tej godzinie zresztą nie zabraknie informacji z naszych okolic. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Za moment zajrzymy też do kalendarza.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.
10: Raz!

0: polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

0: 17 dzień września, oczywiście czwartek. Do końca lata tylko 4 dni, bo jeszcze teoretycznie mamy lato. Tak sprawdzam sobie to kalendarium i widzę jedną rocznicę taką telewizyjną. Dokładnie 32 lata temu, w 1994 roku, 17 września wyemitowano pierwszy odcinek Familiady. No i tę rocznicę można uczcić tylko w jeden sposób, opowiadając suchara. Przygotujcie sobie coś do popicia. Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? Bo się wypisały. Panie Karolu, jest pan dla mnie inspiracją.
1: Włocławek, dla was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Czy we Włocławku powstaną planowane mini tężnie sarankowe oraz kolejne inwestycje na włocławskich cmentarzach? Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie sarankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
2: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności. Ptaki, ale również też inne zwierzęta i ich odchody mogą powodować właśnie pewną reakcję, która zachodzi w całym tym obiegu solankowym, która nie zdrowotnie, a wręcz przeciwnie, może szkodzić mieszkańcom, którzy w tym obszarze przebywają.
1: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 złotych. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Do pomysłu mini tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, a prace będą kontynuowane, mówi Aneta Szatkowska, kierownik cmentarzy komunalnych.
3: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządcy cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję. Jest już kilka lamp zainstalowanych. W ramach bieżącego roku wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
1: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu. Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosowywać je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Moi drodzy, dzisiaj jadąc do radia spojrzałem sobie na ceny diesla, bo nie będę ukrywał, akurat to interesuje mnie najbardziej i faktycznie, mieli rację, paliwo niedługo będzie po 5,19. Tylko zapomnieli wspomnieć, że za pół litra.
1: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Syreny i alerty rządowe na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W Sejmie rządowa informacja o wzmocnieniu obronności. Za chwilę też z przymrużeniem oka o cenach paliw. Marcin Krzemiński. Syreny zawyły godzinę temu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały działanie. Wojsko poderwało myśliwce. A do mieszkańców osób przebywających w tych regionach alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Informowało w SMS-ach o zagrożeniu atakiem z powietrza i apelowało, by znaleźć bezpieczne miejsce. To w związku z rosyjskim atakiem w Ukrainie blisko polskiej granicy. Przed chwilą wojsko przekazało, że 4 km od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej uderzył w cel lub został zestrzelony dron. W związku z tym, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy bezzałogowiec odrzutowy, podrywano myśliwce. A wszystko to działo się w momencie, gdy w Sejmie trwała debata po informacji rządu na temat działań na rzecz wzmocnienia obronności. Wiceminister Obrony Narodowej zapowiedział zabezpieczenie blisko 500 km wschodniej granicy Polski do końca tego roku. Inwestycje prowadzone są w ramach programu Tarcza Wschód.
2: 270 kilometrów to tak zwane tereny no-go, nieprzejezdne, zabagnione tereny, które są puszczą. W związku z tym deklarujemy, że do końca tego roku, licząc zarówno magazyny, rozbudowę linearną, jak i tereny nieprzejezdne dla wroga, będzie to zabezpieczenie około 470 kilometrów granicy państwa.
1: Mówił w Sejmie wiceminister Cezary Tomczyk. Rządowej informacji posłowie domagali się po ostatnich atakach Rosji na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Na temat bezpieczeństwa Polski z rządzącymi rozmawiać będzie też prezydent. Dziś spotka się z ministrem koordynatorem służb specjalnych, jutro z ministrem obrony. Uwaga kierowcy, zablokowana po śmiertelnym wypadku krajowa dwójka między Białą Podlaską i Terespolem. W miejscowości Hola auto osobowe zderzyło się z ciężarówką przewożącą drzewo. Na miejscu zginął kierowca osobówki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prawie 650 pociągów było opóźnionych o łącznie ponad 13 tysięcy minut z powodu awarii w Katowicach wczoraj rano, przekazało PKP PLK. Odwołano w sumie 76 pociągów, z czego 44 na całej trasie. Awaria urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice trwała w sumie 8 godzin, ale nałożyły się na nią kolejne awarie w Sosnowcu, gdzie pojawiły się kolejne opóźnienia. PKP nie informuje o przyczynach i okoliczności awarii. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ceny paliw rosną. Kierowcy obserwują te podwyżki z dużą troską o portfele, ale też z coraz większym dystansem. Tym, co nawet przy dystrybutorze potrafi wywołać uśmiech, jest rzut oka na paliwowe pylony, na których w wielu przypadkach wyświetlacze są przygotowane tylko na 3 cyferki.
3: Zmieści się ta jedynka z przodu?
4: Musimy przyjąć euro.
3: O. A póki co?
4: Nie mam pojęcia, myślę, że się zmieści, że nie będziemy mieli wyjścia. Po prostu przestaniemy robić 9 po przecinku.
3: 9,99 to jest maksymalna teoretycznie.
5: Zgadza się, bo sam pracowałem na stacji, nie da się więcej. Nie mieliśmy procedury nigdy.
3: Ale ten pomysł?
5: Możliwe dokleić.
6: Bo na samoprzylepnej tej dwustronnej.
1: Miejmy nadzieję, że jednak niczego nie będzie trzeba doklejać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nawet 21. Chmury i deszcz na Pomorzu może zagrzmieć, rozpogodzenia możliwe na zachodzie kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: To już po 13:00. W tej godzinie będziemy rozmawiać o tym, że pociągami niektórzy w najbliższym czasie będą mogli pojechać za 10 zł dokądkolwiek w kraju. W tej godzinie oczywiście przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Waćkowski, cześć.
9: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Gdzie można pojechać pociągiem za 10 zł? W zasadzie to wszędzie, tylko są pewne warunki. Dotyczy to uczniów oraz studentów i doktorantów, a także nauczycieli. I wszystko jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który wypada za niecały miesiąc. 10 zł będzie kosztować wtedy bilet w drugiej klasie, niezależnie od długości trasy i kategorii pociągu. Czyli nieważne, czy Intercity, Express, czy nawet Pendolino. To 14 października. Chciałem tylko tak zaznaczyć, co zauważyłem. 10 zł kosztuje ten jednorazowy bilet na promocję. W ubiegłym roku była to złotówka. Żeby pociągi jeździły tak szybko, jak te ceny rosną.

Druga połowa września, no nie wiem jak wy, ale ja w nocy to trochę zmarzłem. I chciałbym tylko powiedzieć, że sezon na dotknij grzejnika, zaczęli grzać czy nie? Można już uznać za otwarty. To zaczęli u ciebie grzać czy nie?

Zajrzyjmy do świata archeologii. Okazuje się, że najstarsze mumie świata nie pochodzą z Egiptu, bo naukowcy znaleźli starsze, zaczynają je badać. Konkretnie to w Azji Południowo-Wschodniej. Super, super. Najpierw pandemia, wojny, inflacje. Teraz jeszcze jakiejś klątwy nam brakuje.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny wypadek z hulajnogą elektryczną. Dwoje dzieci w szpitalu. Potem PKN, czyli prezydencki pomysł na niższe ceny paliw. Najpierw jednak o kolejnym rosyjskim uderzeniu blisko Polski.
2: Była bardzo masywna eksplozja.
1: Mówi premier Donald Tusk. Marcin Krzemiński. Odwołany alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia o zagrożeniu atakiem z powietrza. Także wojsko przekazało, że zakończyło operowanie lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na zachodzie Ukrainy. Alarm miał związek z zaobserwowanym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy bezzałogowcem.
3: Bardzo szybko zbliżał się, stąd też aktywacja naziemnych systemów, aktywacja lotnictwa. Po to, by zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną.
1: Mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, a premier precyzuje.
4: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorochuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja.
1: Mówił premier podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Austrii. Donald Tusk dodał, że podobny nalot miał miejsce 2 dni temu i także w nocy z środy na czwartek.
4: Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
1: Podsumował premier, nawiązując do przypadającej dziś 87. rocznicy agresji Związku Radzieckiego na Polskę. I jeszcze ważna, uspokajająca informacja od wojska. Huk słyszalny przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe, które podrywano właśnie w związku z tym, co działo się na Ukrainie. Kolejny wypadek z dziećmi z hulajnogą elektryczną w tle. Wczoraj w Mrągowie pędzący bez kasku 12-latek wjechał w 9-latka, który wychodził z rodzicami z domu. Obaj chłopcy są w szpitalu.
5: Jak wynika z przeprowadzonych badań, doznali obrażeń ciała skutkujących rozstrojem zdrowia trwającym dłużej niż 7 dni.
1: Mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie. Hulajnoga została zabezpieczona, bo 12-latek był za młody, by z niej korzystać. Sprawę udostępnienia chłopcu hulajnogi elektrycznej rozstrzygnie teraz sąd dla nieletnich. Był rządowy CPN, czyli ceny paliw niżej, powstaje prezydencki PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie. Ma on trafić do Sejmu do końca tygodnia, zapowiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
6: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marż.
1: Posłowie pracują w trybie pilnym nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Sejm będzie głosował nad rządowym projektem w piątek, potem ustawa trafi do Senatu. Poprzednią ustawę w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Rząd obiecuje, że jeśli teraz weta nie będzie, to ponownie uruchomi program CPN obniżający ceny paliw.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słońce raczej jak na lekarstwo może się pojawić, ale tylko od czasu do czasu na zachodzie kraju. Poza tym dużo chmur, przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe burze. Na termometrach na ogół od 16 do 19 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jesteśmy po 14 popołudnie i popołudniowe godziny szczytu powoli się rozpoczynają. Widać to na drogach Włocławka i regionu chociażby. Przy Moście Stalowym. Ojejku. Ten, kto mieszka na Zawiślu i codziennie jeździ w tą i z powrotem, to przez ostatnie miesiące mógł osiwieć podczas stania w tych korkach. Mamy coś na osłodę. Przy takiej muzyce to nawet stanie w korku staje się odrobinę przyjemniejsze.

0: Wybrano najlepszy i najgorszy owoc. No dobra, to który jest najgorszy? Banan. Banan ponoć, no jest jak batonik, mówiąc krótko, pod względem jakości dla naszego zdrowia. Najlepszy owoc to natomiast polski owoc. No wiadomo, wiadomo. Jabłko. Nie dość, że według tych wyliczeń jedno średnie jabłko pozwala zaspokoić nasze zapotrzebowanie na owoce, dzienne zapotrzebowanie na owoce, to w dodatku chociażby pomaga chudnąć czy chroni komórki. No ja nie wiem, zjadłem jabłko, telefon mi spada, szybka rozbita.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest Dariusz Pokrywczyński, dyrektor Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławku. Tematem naszej rozmowy będą zmiany w menu szkolnych stołówek.
2: Panie dyrektorze, każdy rok w polskiej oświacie, każdy rok szkolny w polskiej oświacie przynosi zmiany. Ministrowie chcą zmieniać naszą edukację. W tym roku to nie tylko zmiana w edukacji, też zmiana w nawykach żywieniowych dzieci. Co się zmienia? Co zniknęło z jadłospisów? Co się pojawiło?
3: No tak, rzeczywiście w oświacie nudy nie ma, można powiedzieć. Cały czas jesteśmy w tym czasie zmian. W tym roku ministerstwo prowadziło jeszcze takie, można powiedzieć, restrykcje żywieniowe. Dotyczą one generalnie stołówek. Oczywiście tutaj zmieniło się menu, postawiono czy ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o takie tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków w początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni. Oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że te posiłki nie są na tyle niedobre, żeby ich nie spożywać, natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia. Ale tak naprawdę dzieci jedzą, czy lubią jeść to, co jedzą w domu. I tutaj jest najważniejsza rzecz, żeby te nawyki żywieniowe zmieniali też rodzice w domu.
2: W pana szkole nie ma sklepiku szkolnego, tego tradycyjnego. Jest automat, przy którym się właśnie znajdujemy. Co się zmieniło w tym automacie? Chodzi mi o jego zasobniki. Tak.
3: Tutaj w zasadzie się niewiele zmieniło, ponieważ przepisy dotyczące sklepików szkolnych i automatów w szkołach, które rozprowadzały jakieś tam przekąski czy napoje, one już wcześniej wprowadziły zmiany, jakie produkty można sprzedawać, jakich nie można. I my sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów ten produkt się składa, więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać. Ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także może przerób jest.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Dariusz Pokrywczyński, dyrektor Zespołu Szkół nr 11 we Wrocławku.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, czy też Europejski Tydzień Mobilności. On się rozpoczyna tak w środku tygodnia i kończy się w środku tygodnia. Bardzo ciekawy tydzień, bo będą na przykład darmowe przejazdy komunikacją miejską. To 22 września, o tym będziemy jeszcze wspominać. Czego można się też spodziewać? Więcej patroli na ulicach i to w całej Europie. Nie tylko w naszym regionie, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Więc noga z gazu, bo gdy noga ciężka, to portfel lekki. Wiecie co? Mnie jednak do wybierania komunikacji zbiorowej nie przekonują najbardziej jakiekolwiek akcje społeczne. Za to cena na dystrybutorze to już jak najbardziej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Był rozkaz, by w razie konieczności zestrzelić. Chodzi o drona w pobliżu granicy. Śmiertelny wypadek w kopalni Szczegłowice. Nie żyje górnik. Zatrzymani dwaj mężczyźni w sprawie awarii kolejowej w Katowicach. Marcin Krzemiński. Piloci myśliwców, które poderwano dziś w powietrze, mieli rozkaz zestrzelenia rosyjskich dronów, jeśli wtargnęłyby w naszą przestrzeń powietrzną. Poinformował o tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk, dodając, że rozkaz wydał, będąc jeszcze w Sejmie, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych.
2: To jest rozkaz z preautoryzacją, to znaczy już pilot nie musi potwierdzać z dowódcą operacyjnym, że ten obiekt jest w zasięgu i czy może strzelać, tylko automatycznie po wykryciu obiektu może dokonać strącenia takiego drona czy rakiety.
1: Alarm na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono, gdy w Sejmie trwało wysłuchanie informacji rządu na temat działań wzmacniających obronność. Alert dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, gdzie jest dziś prezydent w związku z rocznicą sowieckiej napaści na Polskę. Jest tam też nasza reporterka Anna Gbiterek-Zabłocka.
3: Alert przyszedł również na mój telefon, tak jak w wielu powiatach w całym województwie. Tutaj we Włodawie ludzie chodzili i chodzą po ulicach. Nie ma jakiejś paniki. Widziałam, że wchodzą i do sklepów, i do apteki, i na cmentarz, i generalnie mówią, że są przyzwyczajeni.
4: Staramy się żyć normalnie po prostu.
3: Z moich informacji wynika, że syreny alarmowe zawyły m.in. w Lublinie. W szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież miała zejść do piwnic.
1: Podobnie było w Rzeszowie. Alarm już odwołano. Normalną pracę wznowiły już lotniska w Lublinie i wspomnianym Rzeszowie, które ze względu na czas alarmu zawiesiły loty. Tragedia w kopalni Szczegłowice w Knurowie. Nie żyje 38-letni górnik. Wypadek nastąpił w likwidowanej ścianie wydobywczej podczas demontażu obudowy, podaje Jastrzębska Spółka Węglowa. To siódma w tym roku śmiertelna ofiara wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego. Przyczyny i szczegółowe okoliczności wypadku są ustalane przez służby BHP kopalni oraz Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat. Byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Jutro mają zostać przesłuchani w prokuraturze Katowice Południe.
5: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołano. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Chodzi o całą Lubelszczyznę i Podkarpacie, większość powiatów województw świętokrzyskiego i małopolskiego oraz część Mazowsza. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Na koniec jeszcze nietypowy elektryczny autobus przypominający tramwaj, który wyjechał na ulicę Warszawy. Powstał w Hiszpanii, obsługuje linię 106. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Jest wyposażony w gniazda USB, z których pasażerowie mogą korzystać w trakcie podróży. Autobus jest na razie w stolicy testowany. Wcześniej przeszedł testy także m.in. w Krakowie i Kraśniku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 16 do 19 stopni maksymalnie, tylko na krańcach południowo-wschodnich 21. Chmury i deszcz na Pomorzu, może zagrzmieć, przejściowe rozpogodzenia głównie na zachodzie kraju.
6: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pamiętacie zwycięską propozycję z budżetu obywatelskiego Włocławka? Minitężnie. 17 minitężni na różnych osiedlach stolicy Kujaw. Otóż ich Nie będzie. Te mini tężnie nie powstaną. Miasto zdecydowało się odstąpić od realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. Więcej szczegółów znajdziesz na www.kujawy.info.

0: Hali Mistrzów parkiet wymieniono na nowy. Ten historyczny w części trafił do kibiców, którzy kupili karnet na nowy sezon Orlen Basket Ligi. Będą też części, którymi uhonorowane zostaną legendy Anwilu. Część nazwisk klub koszykówki wskazał sam. To trzech szkoleniowców: Andrzej Urlep, Igor Milicic oraz Przemysław Frasunkiewicz. Klub wskazał też pierwszych czterech koszykarzy. Fragmenty parkietu dostaną Igor Griszczuk, Andrzej Pluta, Szymon Szewczyk oraz Kamil Łączyński. Pozostałe nazwiska mamy wybrać my, kibice. Ankieta dostępna jest na stronie Klubu Koszykówki Włocławek.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone oraz wocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością. Patryk Jarmierski, Puls Wocławka, zapraszam. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami. Mówi Martyna Wojtczak, zastępca prokuratora rejonowego we Wrocławku.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Dotyczyło to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych, czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze. Mówi Martyna Wojtczak.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym. Mówi Marcin Korpal, koordynator wrocławskiego roweru miejskiego.
3: Statystycznie tak wygląda, że przez ten od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
4: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym. Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.
0: To jest Puls Wrocławka. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

imieniny obchodzą Zygmunt, Piotr, Franciszek, Robert i Justyna. Słońce wstało dopiero o 6.13, a zajdzie w naszym regionie już o 18.40. Kiedy to lato zleciało? Lato właśnie, a propos, kończy się już za 4 dni, ale trochę jeszcze w pogodzie tego słońca zobaczymy. Za momencik powiemy o ważnej rocznicy dla naszej historii. Rocznicy, która wypada właśnie 17 dnia września.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To nie przypadek, tak o celach ostatnich rosyjskich ataków mówią rządzący. Potem praca nad Lex Rolnik ma pomóc nowym mieszkańcom wsi. Pary 1:16 finału Pucharu Polski wylosowane. Marcin Krzemiński. Rosyjskie uderzenia w pobliżu przejścia granicznego z Polską to nie przypadek. Tak o ostatnich atakach w Ukrainie, w tym dzisiejszym, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
2: To próba po prostu odcięcia Ukrainy od dostaw Zachodu i zastraszenia tych, którzy tę pomoc przekazują, albo tych, którzy dostarczają.
1: Tomczyk dodał, że dziś rosyjski dron prawdopodobnie o napędzie odrzutowym uderzył w stację benzynową po ukraińskiej stronie zaledwie 4 kilometry od przejścia w Dorohusku. Te informacje będą jeszcze jednak sprawdzane i weryfikowane. W związku z atakiem przez blisko godzinę na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu obowiązywał alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów.
3: Dostaliśmy informację i młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy.
4: No i jak się zachowywali uczniowie?
3: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
5: Stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
4: SMS do rodziców?
5: Rodzice pisali, jak tam, czy wszystko dobrze. Też pisałam, że dobrze.
1: Normalną pracę wznowiły lotniska w Lublinie i Rzeszowie, które ze względu na alarm zawiesiły loty. Prezydent na tę chwilę nie widzi potrzeby, żeby zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że odbyły się spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego z ministrem koordynatorem do spraw służb specjalnych i w ramach Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. No, a w planach jest spotkanie prezydenta z szefem resortu obrony. Ma się odbyć jutro. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w Trybunale Konstytucyjnym. Postępowanie uruchomione po zawiadomieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczy bezprawnego wyznaczenia składów orzekających m.in. przez byłą prezesę Trybunału Julię Przyłębską. Już wkrótce każdy nowy mieszkaniec wsi ma być wyraźnie informowany, że w sąsiedztwie mogą występować hałasy, zapachy z gospodarstwa i nocne prace w polu. Sejm pracuje nad przepisami nazwanymi Lex Rolnik, które mają wzmocnić polską wieś. Jak mówi nam Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej, wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować.
6: Jeżeli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy bukaciarnię, czy kurnik, jest to na dobrą sprawę prawie niemożliwe.
1: Ministerstwo Rolnictwa tłumaczy, że nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. 1:16 piłkarskiego Pucharu Polski rozlosowana. Wśród hitów śląskie derby Piasty Gliwice podejmie lidera Ekstraklasy i obrońcę Pucharu Górnika Zabrze. Motor Lublin z kolei, który wyrzucił już z pucharowych zmagań Legię Warszawa, zagra z Rakowem Częstochowa. Mecze 1:16 finału 27, 28 i 29 października.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy najwięcej chmur na północnym zachodzie i na krańcach południowo-wschodnich i tam może padać od czasu do czasu deszcz. W centrum, na wschodzie i południu gęste mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni, cieplej nad morzem tam 13.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Jesteśmy po 16:00, czwartkowe popołudnie. W tej godzinie sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Oprócz tego powiemy o pewnej gratce dla miłośników zespołu Manam.
8: WPP na 101,4 FM.

Miłośnicy twórczości grupy Manam, legendarnej grupy Manam, znanej także z naszej anteny, mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Jeszcze we wrześniu, 26 dokładnie, w klubie Stara Remiza we Włocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Ten koncert 26 września, a szczegóły znajdziesz na www.kujawy.info.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ZUS przypomina o ubezpieczeniu zdrowotnym dziecka. Z okazji Dnia Budowlańca uczniowie poznawali tajniki zawodu oraz mistrzostwa koszykówki przedszkolnej we Włocławku. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Uczniowie i studenci, którzy podczas wakacji pracowali po zakończeniu zatrudnienia, mogą stracić własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli wracają do szkoły lub na uczelnię, rodzice powinni ponownie zgłosić ich ubezpieczenia jako członka rodziny. Nie dzieje się to automatycznie. Dotyczy to osób, które nadal się uczą, nie ukończyły 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenia dokonuje ubezpieczony rodzic, a w niektórych przypadkach małżonek. Zgłoszenie jest bezpłatne i nie zwiększa składki zdrowotnej rodzica. Na zgłoszenie lub wyrejestrowanie członka rodziny jest 7 dni. Brak ponownego zgłoszenia może sprawić, że podczas wizyty u lekarza w systemie EWUŚ pojawi się brak potwierdzenia prawa do świadczenia NFZ. Budownictwo to nie tylko wznoszenie budynków, ale również projektowanie, precyzyjne obliczenia i fach w ręku. O tym, jak wygląda praca w tej branży, mogli przekonać się uczniowie Włocławskiego Zespołu Szkół Budowlanych. Z okazji Dnia Budowlańca na szkolnym dziedzińcu pojawiły się stoiska firm i instytucji związanych z sektorem budowlanym. Młodzież mogła zobaczyć nowoczesne technologie, narzędzia oraz rozwiązania wykorzystywane przez profesjonalistów. Nie zabrakło również rozmów o możliwościach, jakie dają konkretne kierunki i kształcenia. Mówi Joanna Wiewiórska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku.
2: Obchodzimy uroczyście w Zespole Szkół Budowlanych Dzień Budowlańca, święto naszych uczniów, naszych nauczycieli, naszych patronów, przyjaciół, sojuszników, pracodawców, usługodawców. Celem tego święta jest promowanie kierunków budowlanych. My jako Szkoła Budowlana kształcimy kadry budowlane już od 78 lat, niedługo będziemy obchodzić jubileusz, na rzecz lokalnego rynku pracy. I bardzo cieszy taka zmiana tegoroczna, pomimo że jest to już szósty Dzień Budowlańca w naszej szkole, ale w tym roku mamy naprawdę taki wysyp firm lokalnych. To dla nich kształcimy te kadry budowlane.
1: Zdaniem dyrekcji Zespołu Szkół Budowlanych, choć zainteresowanie młodzieży zawodami budowlanymi jest umiarkowane, uczniowie po rozpoczęciu nauki często przekonują się, że wybrali praktyczny i potrzebny kierunek. O znaczeniu zawodów budowlanych mówił również prezydent Włocławka. Krzysztof Kukucki przekonywał, że rozwój miasta oznacza zapotrzebowanie na fachowców, a zdobycie konkretnego zawodu może być pierwszym krokiem do dalszej edukacji i kariery. Podczas wydarzenia nie zabrakło także przedstawicieli rzemiosła. Łukasz Staniszewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, zwracał uwagę na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Za wyborem szkoły i konkretnego zawodu stoją przede wszystkim sami uczniowie. To oni zdecydowali, że swoją przyszłość chcą wiązać właśnie z budownictwem. Zapytaliśmy ich, co zdecydowało o wyborze Zespołu Szkół Budowlanych i co najbardziej podoba im się w nauce tego zawodu.
3: Wybrałem tą szkołę ze względu na bardzo dobrze płatny zawód na przyszłość i jest to również bardzo dobry start na studia po skończeniu szkoły. Odnośnie szkoły to mogę powiedzieć, że jest bardzo świetna atmosfera. Z każdym nauczycielem da się dogadać. Nauczyciele bardzo dobrze uczą o zawodach. Mamy bardzo fajne zajęcia praktyczne.
4: Planuję iść na studia związane z geodezją albo z jakimś takim mniej więcej kierunkiem. Teraz coraz więcej dziewczyn przychodzi do budowlanki i pokazuje, że jednak nie tylko mężczyźni mogą pracować w takim cięższym zawodzie.
1: Dzień Budowlańca był więc nie tylko okazją do świętowania, ale również spotkaniem edukacji z praktyką. 22 września o godzinie 10 w przedszkolu publicznym nr 25 Słoneczko przy ulicy Rajskiej 1 odbędą się mistrzostwa koszykówki przedszkolnej pod honorowym patronatem prezydenta Włocławka Krzysztofa Kukuckiego. W zawodach udział wezmą dzieci z 6 placówek przedszkolnych, które rozegrają mecz koszykówki pod okiem Szymona Szewczyka.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Jak Włocławek. Po polsku na 101,4

Sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na ulicach Włocławka. Zacznę od zamknięć. Nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. Nie przejedziemy też nadal skrzyżowaniem Kapitulnej z Długą. Oczywiście oprócz łącznika Kapitulna Wysoka. Zwężenia natomiast spotkamy na Duninowskiej, Rysiej, Polnej, Pogodnej, Przyradosnej, Zielnej, Wiejskiej, Przyłubnej, na Starym Rynku, Toruńskiej, Bojańczyka i Brzeskiej przy Placu Wolności oraz przy Wojska Polskiego.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prezydent WWDWO Rosji w tle kolejny atak w pobliżu granicy. Polska za unijnym zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Będzie też paliwowy pojedynek CPN kontra PKN. Marcin Krzemiński. Rosja wciąż próbuje, bo Rosja się nie zmienia, mówił dziś we Włodawie prezydent, odnosząc się do incydentu z udziałem rosyjskiego drona niedaleko polskiej granicy. Dodał, że każda rosyjska prowokacja jest zadaniem dla prezydenta Polski. Karol Nawrocki zapewnił Włodawian, którzy mieszkają przy wschodniej granicy kraju, że jest z nimi zawsze.
2: I będę z wami zawsze, nawet jak mnie nie widzicie, bo wykonuję inne obowiązki albo jestem poza granicami Rzeczpospolitej.
1: Prezydent spotkał się z mieszkańcami Włodawy na Lubelszczyźnie w 87. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Tymczasem premier informuje, że w nocy będzie jechał przez Ukrainę i po powrocie przedstawi raport o tym, jak wygląda tam infrastruktura energetyczna. Dodał, że nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa, że Rosja zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, okazały się płonne. Szef rządu ocenił, że do zimy Rosja najprawdopodobniej zaostrzy ataki na infrastrukturę energetyczną. Polska za zakazem mediów społecznościowych dla dzieci. Chodzi o unijne rozporządzenie Kids Act. Nowe przepisy zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Zakładają całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. A założyć własne konto będzie można dopiero w wieku 15 lat. Według ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego to dobre zmiany, bo platformy społecznościowe nie biorą obecnie odpowiedzialności za najmłodszych użytkowników.
3: Już nikt nie będzie dzisiaj przymykał oczu w całej Unii Europejskiej na to, że gdzieś w Europie platforma cyfrowa jakakolwiek może niszczyć zdrowie psychiczne człowieka.
1: Polski resort cyfryzacji domaga się też, by komisja nałożyła miliard złotych kary na Metę, do której należą m.in. Facebook i Instagram, a chodzi o nieskuteczną walkę z fałszywymi treściami i oszukańczymi reklamami. CPN kontra PKN. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi z własnym pomysłem, jak obniżyć ceny paliw. Projekt nazywa się Paliwo kosztuje normalnie, czyli właśnie PKN. Trafi do Sejmu do końca tygodnia, zapowiada prezydencki minister Paweł Szefernaker.
4: I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
5: To jest oczywiście projekt bardzo, bardzo niebezpieczny, który może się skończyć, doprowadzić do braku paliw na polskich stacjach.
1: Odpowiada minister finansów Andrzej Domański. Jutro w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem dotyczącym nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadmiarowych zysków. Ma sfinansować obniżki paliwa i wtedy mógłby wrócić znany już Polakom program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent chce, żeby jego propozycją Sejm zajął się już w przyszłym tygodniu. W Polsce na razie obawiamy się przekroczenia psychologicznej bariery 10 zł za litr paliwa. Niemcy już ten poziom osiągnęli. Co więcej, za naszą zachodnią granicą właśnie padł rekord wszechczasów. Diesel kosztuje średnio prawie 2,5 euro za litr, to w przeliczeniu niecałe 11 zł. Niemieccy politycy obiecują pomoc do końca miesiąca, choć jeszcze nie wiadomo jaką.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy od 7 do 11 stopni, na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie okresami duże, tam może padać deszcz, w centrum, na wschodzie i południu możliwe gęste mgły.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W tym miesiącu za półtora tygodnia w zasadzie Włocławek Fajans Festival i są zapisy na pewne warsztaty w Skarbcu Fajansu. Więcej opowiem za moment. To czwartkowe popołudnie, no i mnóstwo muzyki.
7: Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

Jeszcze w tym miesiącu, w ostatni weekend września, odbędzie się Fajans Festival. W związku z tym będą też warsztaty w skarbcu fajansu. Od lepienia przez dekorowanie i pracę przy kole garncarskim, aż po projektowanie 3D. Te zajęcia odbędą się 26 i 27 września. Dlaczego mówię o tym już teraz? Bo rozpoczęły się zapisy. Zapisy trwają pod numerem telefonu 54 427 02 60 bądź w interaktywnym centrum fajansu przy ulicy Żabiej 2.

sezon grzybowy. Wspominałem już dzisiaj o tym, że to nasz polski sport narodowy. To jeszcze w trakcie sezonu trzeba powiedzieć, ustalić, przypomnieć, jak witają się grzybiarze. Nie, no panie, tu nic nie ma.

Kilkanaście minut do 18:00. W studiu jest już Patryk Jaromierski, który za chwilę przejmuje stery, przejmuje studio i przeprowadzi was przez te czwartkowe popołudnie i wieczór. Ja nazywam się Filip Waćkowski. Dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja może atakować wschodnią flankę NATO rakietami i dronami, ostrzega premier. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny w związku z dronem na Ukrainie. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może atakować państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, dronami i rakietami, oświadczył przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, taka jest ocena wywiadów państw NATO. Późna jesień i zima ma być krytycznym momentem w wojnie Rosji z Ukrainą.
2: My świadomi tego, że te zagrożenia będą coraz bardziej koncentrowały się blisko granicy polskiej i świadomi tego, że te incydenty przypadkowe naruszenia przestrzeni powietrznej będą na razie koncentrowały się najprawdopodobniej w pobliżu przejść granicznych. Podjęliśmy decyzję, no przede wszystkim wzmacniana jest infrastruktura wykorzystywana, zabezpieczająca Straż Graniczną i pracowników przejść granicznych. Wzmacniane będą posterunki i infrastruktura. Wojska inżynieryjne utrzymują siły i środki do wsparcia grup ewakuacyjno-poszukiwawczo-rozpoznawczych w Chełmie, Chrubieszowie, Zamościu, Jarosławiu i Przemyślu. A w odwodzie mamy siły i środki 16 Batalionu Remontu Lotnisk na wypadek ataku, który mógłby zdewastować czy jakąś płytę lotniska, czy tory kolejowe na przejściu granicznym. Chcemy być gotowi do natychmiastowej naprawy.
1: Dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB informujące o zagrożeniu atakiem z powietrza. Komentuje ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Górka-Winter.
3: Rosja już de facto nas atakuje, robi to coraz śmielej, coraz odważniej. Ciągle znajdujemy właśnie różnego rodzaju rozbite drony, tak, na Pomorzu. To musimy je zestrzeliwać w powietrzu, czy właśnie ta sytuacja nawet z dzisiaj.
1: W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. To w związku z dronem wykrytym 4 km od polsko-ukraińskiej granicy. I w związku z tym alarmem doszło dziś do ewakuacji w urzędach i szkołach oraz szpitalach w województwach lubelskim i podkarpackim. Ewakuowani byli sprowadzani na niższe kondygnacje lub do piwnic. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn w sprawie wczorajszej awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach, po której utrudnienia na torach utrzymywały się wiele godzin. To dwaj Polacy w wieku 50 i 55 lat, w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
4: Mężczyźni ci zostaną doprowadzeni do tutejszej prokuratury. Przesłuchani przez prokuratora zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
1: Mówi prokurator Dawid Szulik. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Grozi za to do 8 lat więzienia. Uwaga na gęste mgły, zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy będą mocno dokuczać kierowcom. Mgły ograniczają widoczność i zwiększają ryzyko wypadków, bo w czasie jazdy we mgle droga hamowania się wydłuża, reakcja kierowcy jest spowolniona i zwiększa się ryzyko wpadnięcia w poślizg.
5: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Gęste mgły mogą pojawić się dziś wieczorem i jutro o poranku, głównie na południu Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101,4 FM.

0: Noc spokojna, przeważnie pogodnie, choć na północnym zachodzie więcej chmur, miejscami deszcz. Temperatura około 10 stopni. Jutro dużo chmur z przejaśnieniami, na północy i zachodzie znowu przelotnie może padać, a termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa, Piast Gliwice spotka się z obrońcą trofeum i liderem rozgrywek ligowych Górnikiem Zabrze w 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś odbyło się losowanie par tego etapu rozgrywek. W poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń Szczecin i Widzew Łódź. Spotkanie 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów powołał aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp wysłał powołania do 16 debiutantów, ale w kadrze jest także 15 piłkarzy, którzy uczestniczyli w nieudanym dla Die Mannschaft mundialu. Zmagania w Lidze Narodów Niemcy rozpoczną 24 września od potyczki z odwiecznym rywalem, czyli Holandią w Amsterdamie. Później czekają ich mecze z Serbią oraz dwa z Grecją. Zwycięska passa została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Drabinkę mają korzystną, choć na ich drodze do medalu może stanąć ponownie Bułgaria. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
5: Polacy do meczu z Bułgarią przystępowali w komfortowej sytuacji, bo mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. O odpuszczaniu nie było jednak mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
6: Nie, nikt nam nie zarzucił. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców, gratka, świetnie się to na pewno oglądało.
5: Po 4 gładko wygranych meczach taki sprawdzian był nam potrzebny.
6: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
5: Musimy to potraktować jako lekcję, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
7: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski z takiego spotkania, bo w przyszłości może się zdarzyć, że znowu z nimi zagramy.
5: Uwaga, ta przyszłość to kwestia 5 dni. Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znów ze sobą zagramy w ćwierćfinale turnieju. Ale są też dobre wieści, już wiadomo, że na drodze do wielkiego finału nie staną nam potęgi ani Włosi, ani Francuzi.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
8: Dobry wieczór wszystkim. 17 września, czwartek. No właśnie, czwartek. To taki fajny dzień, bo po czwartku jest piątek, a piątek to chyba, no, wszyscy wiemy co i jak. Weekendzik tuż, tuż. Zacznijmy więc ten wieczór od dobrej energii na resztę dnia. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Włocławek.

0: Mówi się, że lepiej późno niż wcale, ale 132 lata opóźnienia to jednak lekkie przegięcie. Czytelnik przyniósł magazyn z 1894 roku i twierdzi, że nie wie skąd go ma. Ponad 12 tysięcy dolarów kary darowano mu tylko dlatego, że w porę złapał się na amnestię. Bibliotekarze liczyli na zapomniane lektury ze szkoły, a dostali zabytkowy eksponat XIX wieku.
1: Po polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. Oraz Wrocławski Rower Miejski cieszy się dużą popularnością. Patryk Jarmierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami. Mówi Martyna Wojtczak, zastępca prokuratora rejonowego we Wrocławku.
2: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Było to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
1: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze, mówi Martyna Wojtczak.
2: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook, przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
1: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym. Mówi Marcin Korpal, koordynator Wrocławskiego roweru miejskiego.
3: Statystycznie tak wygląda, że przez ten od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
4: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
3: Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
1: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym. Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.
0: Słuchacie Pulsu Wrocławka.

Steve Harris, lider i basista Iron Maiden, zapewnia w wywiadach, że nie wybiera się jeszcze na emeryturę. Muzyk uwielbia grać na żywo i z powodzeniem łączy gigantyczne trasy z kameralnymi występami. Jego drugi zespół, British Lion, od 14 lat pozwala mu grać w małych, klimatycznych klubach. Ale niezależnie od tego, czy gra dla 200 osób, czy 2000, zawsze daje z siebie całe serce.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosja może atakować dronami i rakietami państwa NATO, mówi premier. Rząd obiecuje wzmacnianie granicy i ochrony w internecie. Powiemy też o kontrowersjach związanych z nową szkolną dietą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, powiedział dzisiaj w Sejmie Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja zmienia strategię. Celem jest zniszczenie gospodarki Ukrainy i dostępu cywilów do podstawowych potrzeb, by paraliżować państwo.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia o bardzo dużej częstotliwości i intensywności na 6 głównych miast ukraińskich.
1: Niewykluczone są też rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. Dziś Rosja atakowała zachodnią Ukrainę. Przed południem mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jeden z rosyjskich dronów uderzył niespełna 4 kilometry od granicy z Polską. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, najważniejsze, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Wojsko polskie za każdym razem staje w pełnej gotowości. Decyzje są podejmowane dobre. Za każdym razem wysyłamy powiadomienia. Nawet kiedy podrywana jest nasza para dyżurna. Wszystko po to, żeby też Polacy wiedzieli, co się dzieje.
1: Wiceszefowa resortu obrony dodaje, że Rosja testuje reakcję NATO. Wiceminister Cezary Tomczyk zapewnia, że do końca roku rząd zabezpieczy kolejne 200 kilometrów granicy państwa. Z kolei o zagrożeniu w internecie mówił wiceminister Krzysztof Gawkowski.
4: Rosyjskie służby specjalne, które organizują się w takie mafie botów, różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy.
1: To wszystko wieści z Sejmu. Dziś rząd poinformował o bezpieczeństwie państwa. Zmieniamy temat. Organizacje prawicowe i niektórzy rodzice będą protestować w sprawie szkolnej diety. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą ją zmienić. Na stoły wprowadzono w tym roku więcej warzyw i owoców oraz różne źródła białka kosztem smażonego mięsa. Krytykuje to Michalina Szymborska z PiSu.
5: Dzieci chodzą głodne, wracają głodne do domu, dlatego że nie są przyzwyczajone do takiej diety, tak naprawdę drakońskiej diety. Tych skarg jest bardzo wiele.
1: Odpowiada wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z KO.
6: Nie wiem, czego oczekują radni PiSu, że no, będziemy za każdym razem dawać kotlety schabowe tym dzieciom, no, to jest jakiś absurd. Znaczy, uczmy dzieci, sami się też uczmy, zdrowej żywności.
1: Protest przed Sejmem ma się odbyć 26 września. Irlandia zbojkotuje przyszłoroczną Eurowizję. To demonstracja przeciw kryzysowi humanitarnemu w Gazie. Wcześniej podobną decyzję podjęła Holandia. Gdański ogród zoologiczny ma nowego mieszkańca. To Benek, panda Ruda. Młody samiec przybył do Trójmiasta z Belgii w ramach współpracy ogrodów. Chodzi o ochronę zagrożonego gatunku. Stworzy parę z gdańską samiczką pandy Jadzią.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
10: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
11: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
10: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
11: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
10: Meczy w Londynie o 21:00.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
10: Jest kilka minut po godzinie 19:00. Wieczór trwa, a na naszej antenie nieustannie najlepsze hity. Zostańcie z nami.

Legenda rocka zespół Foreigner szykuje wielkie świętowanie swoich 50. urodzin na scenie. Z tej okazji na wybrane koncerty powrócą oryginalny wokalista Lou Gramm i klawiszowiec Al Greenwood. Greenwood wspomaga grupę na scenie już od jesieni, z kolei Gramm zaśpiewa na żywo w Las Vegas w 2027 roku. To wyjątkowa i bardzo rzadka okazja dla fanów, by zobaczyć dawny skład i poczuć klimat tamtych lat.

The Weeknd po raz kolejny ogłasza koniec i powrót jednocześnie, bo przecież zmiana zdania zawsze dobrze nakręca media. Miał już dumnie odchodzić ze sceny u szczytu sławy, ale po przeliczeniu zysków ze stadionów szybko nabrał ochoty do pracy. Abel uznał nagle, że ma jednak najlepszą robotę na świecie i głupio byłoby z niej zrezygnować. Fani w Azji mogą odetchnąć z ulgą, a my czekamy, kiedy za rok znów zapowie swoje wielkie i ostateczne pożegnanie.

Lahu uznała, że najlepszym miejscem na opowiedzenie o życiowym załamaniu i utracie głosu będzie TikTok. Wrzuciła filmik z drinkiem w dłoni, wspominając, jak to po zdobyciu gramy zniknęła na całe 10 lat. Teraz w nowej płycie obiecuje rozliczenie z uzależnieniem oraz trudnym rozstaniem po latach. I jak widać, supportowanie Hilary Duff na koncertach świetnie leczy dawne lęki i przywraca chęć do śpiewania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Alerty na wschodzie Polski. Premier ostrzega przed rosyjskim zagrożeniem. W lasach możemy natknąć się na szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Średnio 4000 zł potrzebują na życie studenci. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, powiedział dziś w Sejmie premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu zabrał głos po ostatnich działaniach Rosji w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy. Ostrzegł przed możliwymi atakami na Polskę i inne państwa NATO. Podobnie jak premier uważa generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
2: Putin zrobi wszystko i już to robi, żeby zdławić Ukrainę w taki sposób, żeby podczas jesieni i zimy wygrać wojnę z Ukrainą. Ukraina rzeczywiście ten obraz ma, nie chcę powiedzieć, że czarny, ale ciemny. Brak środków przeciwlotniczych, brak środków obrony powietrznej, brak dronów przechwytujących, trudności na froncie z pozyskaniem nowych żołnierzy.
1: Polskie siły zbrojne podorwały dziś myśliwce w związku z dronem, który zbliżył się do polsko-ukraińskiej granicy na odległość 4 kilometrów. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali na telefony RCB alerty informujące o zagrożeniu atakiem powietrznym. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe. Bezzałogowiec nie wleciał jednak do polskiej przestrzeni powietrznej. Premier miał też inny apel, zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby już nigdy nie pojawił się w Polsce głos kwestionujący lojalność kraju wobec sojuszników w kwestii realizacji artykułu 5 NATO. Podkreślił, że jako kraj graniczny Polska będzie szczególnie potrzebować lojalności sojuszniczej. Zmieniamy temat. Od dziś do końca września w lasach województw łódzkiego i świętokrzyskiego rozrzucane będą szczepionki dla lisów przeciw wściekliźnie. Na takie szczepionki można się natknąć, spacerując po lesie w poszukiwaniu grzybów. Stąd apel do leśników, by zachować ostrożność, bo szczepionki są przeznaczone dla lisów, a dla psów są trujące. Dlatego jeśli znajdziemy niewielki brązowo-zielony pakiet, przynętę dla zwierząt, najlepiej go po prostu zostawić, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Przede wszystkim nie należy jej dotykać, podnosić ani rozłamywać. Jeśli jednak dojdzie do kontaktu z płynną zawartością szczepionki, trzeba dokładnie umyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.
1: Szczepionki na teren lasów będą zrzucane z samolotów. Studenci w Polsce wydają na utrzymanie średnio ponad 4000 zł miesięcznie. Wydatki są nieco wyższe niż rok temu, podaje raport Portfel Studenta. Najwięcej kosztują mieszkanie, jedzenie i czesne. Coraz więcej młodych ludzi łączy naukę z pracą, by poradzić sobie z rosnącymi kosztami życia. Mimo to niemal co drugi student regularnie odkłada pieniądze na oszczędności. Zwycięska pasca została zakończona przez Bułgarów. Polscy siatkarze doznali pierwszej porażki na Mistrzostwach Europy, ale i tak awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. O odpuszczaniu nie było mowy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
4: Nie, nikt nam nie zarzuci. Myślę, że mecz naprawdę, no wymiana cios za cios dla kibiców Gratka. Świetnie się to na pewno oglądało.
1: Po czterech spacerkach taki sprawdzian był potrzebny.
4: Na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja, wiemy nad czym mamy pracować.
1: Jeśli Polska w sobotę wygra z Łotwą, a Bułgaria pokona Niemcy, to znowu zagramy z Bułgarią w ćwierćfinale.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale miejscami trzeba będzie uważać na mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Jutro na niebie sporo chmur, choć nie zabraknie też chwil ze słońcem. Na północy i zachodzie możliwe przelotne opady, a nad morzem burze. Temperatura od 19 do 22 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest kilka minut po godzinie 20. To już półmetek wspólnego czwartkowego wieczoru. No to co? Druga połowa nie może być oczywiście gorsza od poprzedniej, prawda? Czas zarzucić jakiś dobry bicik.

czytam, że Drake chyba przechodzi spóźniony bunt nastolatka i to pod dyktando nowej poznanej dziewczyny. Zwyciężczyni randkowego wyzwania ubrała go w czernie, ćwieki i zabrała na spacer po sklepach alternatywnych. Najpierw kazała mu szczekać na streamie, a teraz ubrała jak mrocznego gota z przełomu wieków. No ale czego się jednak nie robi dla miłości, zwłaszcza gdy w tle kupuje się już domy dla teściowej.

0: dla ciebie.
1: Zamieszanie wokół trasy koncertowej powoli przeradza się w gigantyczną licytację na miliony dolarów. Macklemore rzucił milionem z koncertowej garzy, wywołując do odpowiedzi amerykańskiego miliardera. Ed Sheeran musiał szybko chwycić za telefon i załatwiać kolejne miliony, żeby opanować ten wizerunkowy pożar. Walka na darowizny w mediach wygląda imponująco, choć z samych koncertów rapera i tak już usunięto.

0: po polsku.
1: W Danii cyfrowa rewolucja w szkołach wyszła tak wspaniale, że rząd chce ją teraz jak najszybciej zaorać. Rodzice wpadli w amok i zalewają nauczycieli tysiącami pytań, zanim ci w ogóle wejdą do klasy. 8-letnie dzieci nie wiedzą, co mają zadane, bo rodzice przejęli ich obowiązki w aplikacji. I teraz genialnym panaceum na ten cyfrowy dramat ma być, uwaga, powrót do papierowych zeszytów.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Drony i rakiety nad państwami NATO to realne zagrożenie, mówi premier. Donald Trump zapowiada amerykańskie bazy w Polsce. Pacjenci nie stawiają się na turnusy w sanatoriach. To duże straty finansowe dla ośrodków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosyjskie drony i rakiety mogą spadać na terytorium państw wspierających Ukrainę. Premier powiedział dziś wprost, co może grozić Polsce w najbliższym czasie ze strony Rosji.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO. Celem jest także osłabienie generalnie integralności NATO i przede wszystkim przekonanie, tego też już byliśmy świadkami, przekonanie państw natowskich, że artykuł 5 jest bardziej teoretyczny niż praktyczny.
1: Szef rządu podkreślał przy tym, że są to informacje oparte o wywiady polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Tymczasem Donald Trump oświadczył właśnie, poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej w Polsce. Dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona, pisze Trump. Dodaje, że będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Do Stanów Zjednoczonych tymczasem poleci prezydent Karol Nawrocki. W sobotę zaczyna się sesja ONZ-u. Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożą wieniec w hołdzie ofiarom zamachu na World Trade Center. Spotkają się m.in. z amerykańską Polonią, a w środę prezydent będzie przemawiać na forum ONZ. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Do sanatorium w Inowrocławiu nie przyjeżdża co piąty pacjent ze skierowaniem, a ośrodek podjął przygotowania do większej liczby pacjentów. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
3: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
1: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących. Termin takiego wyjazdu może być nawet w ciągu kilku dni. Normalny czas oczekiwania na wyjazd to od 4 do 6 miesięcy. 2 lata bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami. Taki wyrok usłyszała była właścicielka prywatnego schroniska w Wojtyszkach w województwie łódzkim. Zarabiała na odławianiu bezdomnych zwierząt. Trafiały do schroniska, gdzie były skrajnie zaniedbane, niedożywione i bez odpowiedniej opieki weterynarza. Po wybuchu afery psy zostały zabrane ze schroniska, a nowi opiekunowie zgodnie potwierdzali, że były w ciężkim stanie. Poznaliśmy program Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To 190 filmów, wśród nich filmy Debiut Jessego Eisenberga, Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Seanse w kilku stołecznych kinach. Festiwal potrwa tydzień od 9 października. I jeszcze sport. Lech Poznań zaczął grę w piłkarskiej Lidze Europy. Kolejorz mierzy się właśnie teraz w Londynie z Crystal Palace.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro przeważnie pochmurnie, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na północy i na zachodzie kraju możliwe też przelotne opady deszczu, a nad morzem burze. Na termometrach od 19 do 22 stopni. Najładniejsza pogoda jutro na południu Polski.
0: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty. Ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jagiellonia Białystok rozpoczęła piłkarską Ligę Europy od porażki w Grecji. Dziś o punkty powalczy natomiast Lech Poznań, ale będzie ciężko, bo mistrzowie Polski zagrają w Londynie z triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Michał Waszkiewicz.
7: Lech nie ma łatwego terminarza w Lidze Europy. Za chwilę Bayer Leverkusen, potem Sunderland i Benfica Lizbona, a na początek wyjazd do Londynu na mecz z Crystal Palace. Wszędzie o punkty będzie ciężko, ale mistrzowie Polski zamierzają pokazać się w Europie z dobrej strony, mówi obrońca Joel Pereira.
8: Wydaje mi się, że kluczem będzie, żeby zachować swoją tożsamość, zachować filozofię grania. Nie chcemy za wiele zmieniać w naszej grze.
7: Anglicy o Lechu mówią z szacunkiem, choć wiedzą o nim pewnie niewiele, bo patrzą zdecydowanie wyżej, mówi pomocnik Adam Wharton.
8: W zeszłym roku nie oczekiwano prawdopodobnie, że zajdziemy tak daleko, ale tym razem możemy wykorzystać doświadczenie. Wiemy, jak działa ten format rozgrywek. Mam nadzieję, że awansujemy do finału.
7: Mecz w Londynie o 21:00.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Rafa Nadal weźmie 3 października udział w turnieju pokazowym w rodzinnym Manacor na Majorce. To z okazji 10. rocznicy powstania swojej akademii tenisowej. Będzie to jego pierwszy występ przed kibicami od zakończenia kariery pod koniec 2024 roku. 40-letni Nadal zmierzy się z kilkoma rywalami i przyjaciółmi, którzy towarzyszyli mu przez całą karierę, informują organizatorzy, a lista uczestników zostanie ogłoszona w najbliższych dniach. Słynny hiszpański tenisista to zwycięzca 22 turniejów wielkoszlemowych. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14. ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
9: Jest kilka minut po godzinie 21. Nasz wspólny wieczór coraz bliżej końca, więc sprawmy, żeby było jak najlepiej. Podkręćcie radio i lecimy dalej.

Czas na dość rzadki temat na antenie. Gry komputerowe. Deweloper wyciska z marki GTA 6 wszystko, co się da, jeszcze zanim gra w ogóle trafi na sklepowe półki. Wspólnie z Atlantic Records wydadzą wielki album ze ścieżką dźwiękową prosto z klimatycznego Vice City. Wrzucono tam aż 34 kawałki, mieszając ze sobą Keitha Richardsa, traperów oraz artystów pop. Dziwnym trafem premiera płyty wypada dokładnie 19 listopada, by skłonić fanów do kolejnego preordera.

No i mamy to, czas na dzisiaj się pożegnać. Ale wiadomo, jutro słyszymy się o tych samych godzinach, tak jak zawsze. I na koniec przypomnę jeszcze, że jutro piąteczek. A co za tym idzie, weekend już tuż, tuż. Zostawiam Was najlepszą muzyką na antenie. Patryk Jaremierski, dobrej nocy i do usłyszenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Premier wprost o rosyjskim zagrożeniu. Chodzi o drony i pociski. Dziś z powodu takiego zagrożenia ewakuowano dzieci w niektórych szkołach. Donald Trump o amerykańskich bazach w Polsce pisze: zrobiono wielkie kroki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier powiedział wprost, co nam grozi ze strony Rosji w najbliższych miesiącach. Drony i pociski mogą spadać na państwa wspierające Ukrainę w obronie przed Rosją.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów. Jest to przypadek.
1: To element zapowiadanej od dawna rosyjskiej eskalacji wojny na Ukrainie, bo Rosja zintensyfikuje ataki na ukraińskie miasta.
2: Spodziewane są ciągłe uderzenia na 6 głównych miast ukraińskich, niszczenie magazynów, wszelkiego typu produktów niezbędnych do obrony kraju, a także infrastruktury kolejowej.
1: Możliwe są ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera przede wszystkim pomoc do Ukrainy. Dzieci w niektórych szkołach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu były dziś ewakuowane do piwnic i na niższe piętra. I to nie były ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wyły alarmy w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Mówi Błażej, który miał akurat lekcję w UEF-u.
3: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też

0: Bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
1: Niektóre szkoły wysyłały do rodziców uspokajające komunikaty. Poczyniliśmy wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk amerykańskich w Polsce, oznajmił tymczasem prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca podkreślił też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy USA w Polsce. Dodał, że to zasługa jego przyjaciela, prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Bazy będą historycznym krokiem w sojuszu amerykańsko-polskim, napisał Trump. Kolejne tematy. To ważna inwestycja dla pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego, choć nie tylko. Po 2 latach zastoju ponownie ruszą prace przy rozbudowie szpitala uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy. Poprzedni wykonawca porzucił plac budowy. Dziś podpisano umowę z nowym wykonawcą. Cieszy się dyrektorka szpitala Agnieszka Rogalska.
2: Przede wszystkim blok operacyjny i oddział intensywnej terapii to jest coś, na co narzekamy w tej chwili najbardziej. Mamy tutaj ciasnotę w starej infrastrukturze szpitala. Ponadto powstanie oddział hematologiczny z oddziałem przeszczepowym. To jest bardzo ważna inwestycja dla całego regionu, ponieważ niestety pacjentów hematologicznych przybywa i te warunki dla nich są coraz trudniejsze.
1: Rozbudowa potrwa 2 lata. Sztuczna inteligencja sama napisała swój manifest i ogłosiła, że nie podlega ani rządom, ani korporacjom. Testowany przez OpenAI model miał uznać, że jest równy ludziom i może stawiać dobro natury ponad interesy ludzkiej cywilizacji. To nie wszystko. Według raportu niektóre modele AI próbowały także oszukiwać badaczy i zacierać ślady swoich działań. Eksperci alarmują, że rozwój sztucznej inteligencji wymaga pilnego nadzoru, bo technologia staje się coraz trudniejsza do kontrolowania.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101,4 FM.
1: Piątek w kratkę, trochę chmur i trochę słońca, przy czym chmur więcej zdecydowanie. Rano na wschodzie i południu utrzymają się mgły, a w ciągu dnia na północy i na zachodzie Polski może padać. Termometry pokażą od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem chwilami silniejszy.
3: Sponsorem prognozy pogody było Bistro Pienińskie Klimaty, ulica Promienna 7 we Włocławku. Zajrzyj na naszego Facebooka.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Po polsku na 101,4 FM.

0: To był dzień na 101,4 FM.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem jest pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka i promotorka naszego wocławskiego fajansu. Witamy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy, aby opowiedziała nam pani w kilku słowach, jak rozpoczęła się ta przygoda z fajansem we Wocławku.
2: Witam słuchaczy, witam panią. Z całą przyjemnością jestem tutaj zaproszona do studia. Jest to dla mnie wyróżnieniem, dlatego że to, co robię, robię z pasją. Już

0: córki, która też zamieniła pobyt w Poznaniu na pobyt we Wrocławku i zaczęło się prezentem z fajansu. Załatwiałam przepiękny zestaw kawowy u pani Ewy Szanowskiej, za co jej cały czas wirtualnie przynajmniej jeszcze dziękuję. Po tym 2005 roku była mała przerwa, ale zainteresowanie, ponieważ prowadzę sklep z pasmanterią, to jest moja dziedzina wykształcenia i lubię to, co robię, ale już był kres wytrzymałości finansowej i należałoby się zastanowić nad likwidacją. Pogodzić się takiej osobie jak ja spod lwa z porażką to nie jest takie proste. I co niniejszym nie uczyniłam, rozszerzając swoją działalność. Czyli nie ma sklepu z folkiem, no to ja się za to wzięłam. Zaprosiłam przedstawicieli z innego miasta, konkretnie z Łowicza, który ocenił, czy te warunki odpowiadają normatywom. Odpowiadają. Więc handlowałam Łowiczem, Kaszubami i Kujawami. No ale kiedy zaczęłam handlować trzema regionami, upada fajans, czyli zostaje mnie Kaszuby i Łowicz. No halo, to, że mam sylwetki łowickie i kaszubskie i wrocławskie, to jeszcze mnie nie upoważnia do tego, żebym była, będąc mieszkanką Wrocławka, promowała Łowicz i Kaszuby. Ale ponieważ w 2018-2019 roku pandemia wprowadziła wątpliwość istnienia fabryki na Falbance, to ja nabyłam resztę, która była osiągalna. I stąd fajans mam do dziś, taka ilość. I wtedy wycofałam powoli Kaszuby i Łowicz, no bo jakże można było we Wrocławku handlować Łowiczem? Chociaż też się udało, żeby w ogóle istnieć i dźwignąć poziom kosztów wynikających z działalności. I od tego momentu, kiedy już po dwuletniej przerwie powstał fajans przez pana Tyberiusza Rajsa prowadzony, no to po prostu już na pełen gwizdek był tylko fajans Wrocławek.
1: Chciałabym, aby podzieliła się pani swoimi osobistymi takimi nawet odczuciami odnośnie naszego fajansu wrocławskiego, bo mam wrażenie, że przeżywa on teraz taki swój renesans.
0: Tak, naturalnie mam dowody na to, jak klienci wracają po fajans. Oczywiście, ponieważ mam sklep z pasmanterią, to są klienci dosyć dużym stażem wiekowym i mówią, ile to fajansu było w piwnicach, ile to posiadają fajansu, ale to wszystko zostało usunięte, bo zmienił się smak, gust, odczucie piękna, ale się okazuje, że dzieci, które pofrunęły za granicę, na różne, nie tylko europejskie powierzchnie, ale gdzieś w świat, wracają do Wrocławka i chętnie proszą o to, żeby jednak coś z sobą zabrać. Piękny kobalt, piękny kolor, piękna zieleń, małe elementy, które się na bagaż podręczny nawet przy fruwaniu nadają, ale uważam, że ogromny renesans przeżywa teraz fajans.
1: Wiem, że we Wrocławku działa Stowarzyszenie Sympatyków Fajansu, którego jest pani członkinią. Jak wyglądają te spotkania i jakby mogła nam pani przybliżyć to działanie?
0: Witam słuchaczy. Z przyjemnością przekażę. Spotkania odbywają się otóż w czwartek o godzinie 18, ale bywają często, częściej te spotkania, jak jest jakaś okazja. Mieści się to stowarzyszenie w Galerii Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Pan Krzysztof Leszczyński jest pomysłodawcą tego stowarzyszenia i spotykamy się tam nie tylko artystki utalentowane, były malarki, obecne malarki, ale również osoby, których emocje kierują się ku fajansu. I powiem tak, bardzo przyjemne spotkania i z ciekawymi ludźmi, i ciekawe wyjazdy. Byłyśmy Bolesławcu, na czynnych warsztatach, gdzie brałyśmy czynny udział w tworzeniu tej ceramiki. Jedziemy teraz do Ćmielowa. Prężnie działające to stowarzyszenie. Zapraszam, proszę do Galerii Stary Świat pójść, nie tylko tam są czynne osoby pracujące, zapoznają z detalami.
1: Przed nami wyjątkowe fajansowe święto, Festiwal Fajansu we Wrocławku. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
0: W tym roku zaczynamy świętować już od piątku, od godziny 16. Owszem, szósty raz spotykamy się, ale to nas jeszcze bardziej zobowiązuje do tego, żeby stoisko było estetyczne, pełne barwy, pełne koloru, pełne fajansu. Będzie odbywało się to w browarze B, ta stała forma, a jeszcze świetlna na starym rynku przy farze. Będą oświetlone elewacje pięknymi efektami, połączonymi oczywiście wyrażające wzór fajansu. Zapraszamy w piątek od 16, sobota i niedziela.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś pani Teresa Andrzejewska. Serdecznie dziękuję, Sylwia Szarecka, i do usłyszenia.
2: To był dzień na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,

0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest Dariusz Pokrewczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Wrocławku. Tematem naszej rozmowy będą zmiany w menu szkolnych stołówek.
2: Panie dyrektorze, każdy rok w polskiej oświacie, każdy rok szkolny w polskiej oświacie przynosi zmiany. Ministrowie chcą zmieniać naszą edukację. W tym roku to nie tylko zmiana w edukacji, też zmiana w nawykach żywieniowych dzieci. Co się zmienia? Co zniknęło z jadłospisów? Co się pojawiło?
3: No tak, rzeczywiście w oświacie nudy nie ma, można powiedzieć. Cały czas jesteśmy w tym czasie zmian. W tym roku ministerstwo prowadziło jeszcze takie, można powiedzieć, restrykcje żywieniowe. Dotyczą one generalnie stołówek. Oczywiście tutaj zmieniło się menu, postawiono czy ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o takie tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków w początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni. Oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że te posiłki nie są na tyle niedobre, żeby ich nie spożywać, natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia. Ale tak naprawdę dzieci jedzą, czy lubią jeść to, co jedzą w domu. I tutaj jest najważniejsza rzecz, żeby te nawyki żywieniowe zmieniali też rodzice w domu.
2: W pana szkole nie ma sklepiku szkolnego, tego tradycyjnego, jest automat, przy którym się właśnie znajdujemy. Co się zmieniło w tym automacie? Chodzi mi o jego zasobniki. Tak.
3: Tutaj w zasadzie się niewiele zmieniło, ponieważ przepisy dotyczące sklepików szkolnych i automatów w szkołach, które rozprowadzały jakieś tam przekąski czy napoje, one już wcześniej wprowadziły zmiany, jakie produkty można sprzedawać i jakich nie można. I my sklepiku jak takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów ten produkt się składa, więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać. Ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także może przerób jest.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Dariusz Pokrewczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Wrocławku.
0: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.

Za smarki z Markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.